0: Minęła 23. W Częstochowie rozpoczął się szczyt pielgrzymkowy. Książę Guido Henkel von Donnersmarck ma w Świętochłowicach swoją ławeczkę. Pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą między uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Dziś na Jasną Górę dotarło około 1500 uczestników 46. pielgrzymki pieszej wrocławskiej. Jutro w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek ełckiej po 500-kilometrowej trasie diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. Główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o godzinie 11 odprawiona na jasnogórskich wałach. Obchodzone od V wieku święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Śląscy policjanci podsumowali działania kontrolno-prewencyjne koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Jak powiedział Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, kilkunastu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Śląscy policjanci ujawnili prawie 2,5 tysiąca przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z czego ponad 2 tysiące ujawnionych przypadków było odnotowane w rejonie przejść dla pieszych. Śląscy policjanci zatrzymali również 16 dokumentów prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
0: W działaniach zostały wykorzystane zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
1: Informacje z regionu.
0: Książę Guido Henkel von Donnersmarck rozsiadł się na ławce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca. Guido Henkel von Donnersmarck zobaczył w Świętochłowicach potencjał i zasługuje na upamiętnienie, stwierdził prezydent miasta Daniel Beger.
3: Ta ławeczka uważam, że jest bardzo piękna. No a ten Henkel von Donnersmarck jest bardzo oryginalny.
4: Bardzo ładnie. W ogóle, że doszła do skutku coś takiego, inicjatywa, to jest super, trzeba powiedzieć. Kawałek historii tutaj tego regionu.
0: Pomnik Donnersmarcka odsłonięto w dniu jego 196. urodzin. Koszt stworzenia całej instalacji wyniósł około 140 tysięcy złotych. A pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło około godziny 7. Manewrujący na zbiegu ulic Zamkowej oraz Bolesława Chrobrego tir uderzył w statuę, niszcząc nogę oraz laseczkę. Zdarzenie zauważył patrol policji, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
5: Kierujący oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Całe to zdarzenie widzieli policjanci prewencji, którzy pojechali za tym kierującym pojazdem ciężarowym i jednocześnie przekazali informacje policjantom z ruchu drogowego. Kierujący tym samochodem ciężarowym został zatrzymany na ulicy Hallera. Okazało się, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Za spowodowanie tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
0: Burmistrz Władysław Weber zasłużył się dla rozwoju Rybnika przed i po II wojnie światowej. Jego pomnik stanął w mieście w 2019 roku. Urząd miasta zapewnia, że uszkodzenia wkrótce zostaną usunięte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
7: Sprawa Emanueli Orlandi jest papierkiem lakmusowym degrengolady Watykanu w latach 80., akurat wtedy, kiedy piastował urząd papieża Jan Paweł II.
6: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Stanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Sprawa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy od marca nie zostali dopuszczeni do orzekania, pod lupą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mimo dostępności szczepionki zainteresowanie jest niewielkie, a przypadków odkleszczowego zapalenia mózgu przybywa. Ochłody podczas upałów nie szukajmy w miejskich fontannach, przypomina sanepid. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczonych do orzekania, poinformowała we wpisie na X wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Eichhardt. Jak dodała, wniosek w tej sprawie został złożony przez czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza, którzy nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Postępowanie, jak wyjaśniła Eichhardt, wchodzi w kluczową fazę sporną, w której państwo polskie musi merytorycznie odpowiedzieć na poszczególne pytania dotyczące zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości. Trybunał podnosi także kwestię niewykonania majowego środka tymczasowego, który nakazywał powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków. Europejski Trybunał zbada, czy brak realizacji tego nakazu nie stanowił bezprawnego utrudniania w korzystaniu z prawa do międzynarodowej skargi. W maju Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału, uzupełniając jego skład do ustawowej liczby 15 sędziów. Do tego czasu tylko 2 z nich złożyło ślubowanie i rozpoczęło pracę. Państwa Ameryki Łacińskiej, Europy i Unii Europejskiej zapewniają o wsparciu dla Kolumbii. Kraj rano nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Zginęło co najmniej 111 osób. Dziesiątki są ranne. Wciąż trwa akcja ratownicza. Był to największe trzęsienie ziemi w tym kraju w ciągu ostatniej dekady. Lipiec był najgorętszym miesiącem w kontynentalnych Stanach USA w historii pomiarów, które rozpoczęto w 1895 roku. Wynika z danych Krajowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej. Średnia temperatura wyniosła 24,9 stopnia Celsjusza, o 1,8 stopnia więcej niż średnia w XX wieku. W całym kraju odnotowano ponad 600 miesięcznych rekordów najwyższych temperatur maksymalnych i minimalnych, a najwyższą temperaturę w lipcu odnotowano w Dolinie Śmierci w Kalifornii, gdzie 15 lipca termometry wskazały 49,4 stopnia Celsjusza. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą m.in. uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Podczas gdy Częstochowa przygotowuje się na szczyt sezonu pielgrzymkowego, w Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na Stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia już występują na warszawskich ulicach, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
9: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan. Sama defilada, drodzy państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16.
8: W sobotę nad stolicą pojawią się też samoloty wojskowe, a w związku z planowanym upałem na ulicach pojawią się beczkowozy i kurtyny wodne. Chociaż szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu jest dostępna od lat, prawie nikt w Polsce z niej nie korzysta. Tymczasem przypadków tej ciężkiej choroby z licznymi powikłaniami za sprawą kryzysu klimatycznego gwałtownie przybywa. Do połowy tego roku mamy już w kraju tyle zachorowań, co przez cały ubiegły. Prawie 1000, wylicza profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Podkreśla, że choroba w większości przypadków powoduje długotrwałe następstwa, na przykład niedowłady kończyn, problemy z koncentracją, nawet zmiany osobowości. Da się tego jednak łatwo uniknąć. Wystarczy szczepienie.
10: W porównaniu z Austrią, która ma 80% wyszczepialności, my mamy kilka procent. Wpływają na to szczepieni leśnicy i te grupy zawodowe, ale to jest kilka procent.
8: Do niedawna chorobę kojarzono tylko z lasami północno-wschodniej Polski. To już dawno nieprawda, mówi lekarka.
10: Kleszczowe zapalenie mózgu to nie jest tylko wschód, to nie jest Podlasie i Mazury, to jest też Wrocław, Poznań i Podkarpacie.
8: Szczepionka jest dostępna, ale nie jest refundowana. Koszt 3 obowiązkowych dawek to od 300 do 500 zł. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci. Tymczasem jest to bardzo ryzykowne, bo woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym i nie jest chlorowana. I choć wygląda na czystą, to w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobnoustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
11: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kałowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
8: Dlatego sanepid radzi ochłody szukać w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. I jeszcze zaglądamy na Mistrzostwa Europy. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów. Nasza reprezentantka ustąpiła tylko Brytyjce Amy Hunt. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg cały.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię

0: Minęła 23. W Częstochowie rozpoczął się szczyt pielgrzymkowy. Książę Guido Henkele von Donnersmarck ma w Świętochłowicach swoją ławeczkę. Pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.

0: Szumów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą między uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Dziś na Jasną Górę dotarło około 1500 uczestników 46. pielgrzymki pieszej wrocławskiej. Jutro w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek ełckiej po 500-kilometrowej trasie, diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. Główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o godzinie 11:00 odprawiona na jasnogórskich wałach. Obchodzone od V wieku święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Śląscy policjanci podsumowali działania kontrolno-prewencyjne koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Jak powiedział Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, kilkunastu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Śląscy policjanci ujawnili prawie 2,5 tysiąca przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z czego ponad 2 tysiące ujawnionych przypadków było odnotowane w rejonie przejść dla pieszych. Śląscy policjanci zatrzymali również 16 dokumentów prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
0: W działaniach zostały wykorzystane zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
2: Informacje z regionu.
0: Książę Guido Henkel von Donesmark rozsiadł się na ławce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca. Guido Henkel von Donesmark zobaczył w Świętochłowicach potencjał i zasługuje na upamiętnienie, stwierdził prezydent miasta Daniel Beger.
3: Ta ławeczka uważam, że jest bardzo piękna. No a ten Henkel von Donesmark jest bardzo oryginalny.
4: Bardzo ładnie. W ogóle, że doszła do skutku coś takiego, inicjatywa, to jest super, trzeba powiedzieć. Kawałek historii tutaj, tego regionu.
0: Pomnik Donesmarka odsłonięto w dniu jego 196. urodzin. Koszt stworzenia całej instalacji wyniósł około 140 tysięcy złotych. A pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło około godziny 7:00. Manewrujący na zbiegu ulic Zamkowej oraz Bolesława Chrobrego tir uderzył w statuę, niszcząc nogę oraz laseczkę. Zdarzenie zauważył patrol policji, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
5: Kierujący oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Całe to zdarzenie widzieli policjanci prewencji, którzy pojechali za tym kierującym pojazdem ciężarowym i jednocześnie przekazali informacje policjantom z ruchu drogowego. Kierujący tym samochodem ciężarowym został zatrzymany na ulicy Hallera. Okazało się, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Za spowodowanie tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
0: Burmistrz Władysław Weber zasłużył się dla rozwoju Rybnika przed i po II wojnie światowej. Jego pomnik stanął w mieście w 2019 roku. Urząd miasta zapewnia, że uszkodzenia wkrótce zostaną usunięte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
7: Pewnie. Pomyślmy.
6: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00. Aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
7: Prosimy o listy.
6: Komentarze.
8: Gołębiem.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Na początek informacji zapowiedzi resortu obrony dotyczące funkcjonowania ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 3/4 Anglii znajduje się w strefie suszy, informują przedstawiciele brytyjskiego rządu. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiedziała w Wirtualnej Polsce wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
8: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
9: A wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju zyskał poparcie większości sił politycznych w Sejmie, a także Pałacu Prezydenckiego, twierdzi posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. O szczegółach Maciej Kluczka.
10: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję, mówi Wioleta Tomczak z Polski 2050.
11: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
10: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
11: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
10: Posłowie przepisami zajmą się jesienią. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Niemal 3/4 terytorium Anglii objęte jest suszą, poinformował brytyjski rząd. W strefie suszy żyje teraz około 45 milionów mieszkańców Anglii. Wiemy, że gorąca i sucha pogoda dotkliwie odbija się na rolnictwie, a jej skutki dla środowiska będą trwać długo, stwierdził przewodniczący Narodowej Grupy do Spraw Suszy i podkreślił, że sytuacja będzie się pogarszać aż do czasu, gdy nad Anglię nie nadejdą długotrwałe i obfite opady. Brytyjska Agencja Zdrowia wydała pomarańczowy alarm zdrowotny dla całej Anglii z wyjątkiem północnego wschodu. Obowiązywać będzie do wieczora i oznacza zwiększone niebezpieczeństwo dla osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji, a skala problemu jest duża, mówił w TOK FM dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wyrozemski.
12: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
9: Problemem są przede wszystkim zarobki. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Nkansa. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. 2 lata temu w Rzymie również zajęła drugie miejsce. Srebro Swobody to pierwszy medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham, który potrwa do niedzieli. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. 9:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Poznania. Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co

0: Minęła 23. W Częstochowie rozpoczął się szczyt pielgrzymkowy. Książę Guido Henkele von Donnersmarck ma w Świętochłowicach swoją ławeczkę. Pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą między uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Dziś na Jasną Górę dotarło około 1500 uczestników 46. pielgrzymki pieszej wrocławskiej. Jutro w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek ełckiej po 500-kilometrowej trasie diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. Główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o godzinie 11:00 odprawiona na jasnogórskich wałach. Obchodzone od V wieku święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt Maryi.

0: i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Śląscy policjanci podsumowali działania kontrolno-prewencyjne koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Jak powiedział Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, kilkunastu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Śląscy policjanci ujawnili prawie 2,5 tysiąca przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z czego ponad 2 tysiące ujawnionych przypadków było odnotowane w rejonie przejść dla pieszych. Śląscy policjanci zatrzymali również 16 dokumentów prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
0: W działaniach zostały wykorzystane zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
2: Informacje z regionu.
0: Książę Guido Henkel von Donesmark rozsiadł się na ławce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca. Guido Henkel von Donesmark zobaczył w Świętochłowicach potencjał i zasługuje na upamiętnienie, stwierdził prezydent miasta Daniel Beger.
3: Ta ławeczka uważam, że jest bardzo piękna. No a ten Henkel von Donesmark jest bardzo oryginalny.
4: Bardzo ładnie. W ogóle, że doszła do skutku coś takiego, inicjatywa, to jest super, trzeba powiedzieć. Kawałek historii tutaj, tak, tego regionu.
0: Pomnik Donesmarka odsłonięto w dniu jego 196. urodzin. Koszt stworzenia całej instalacji wyniósł około 140 tysięcy złotych. A pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło około godziny 7. Manewrujący na zbiegu ulic Zamkowej oraz Bolesława Chrobrego tir uderzył w statuę, niszcząc nogę oraz laseczkę. Zdarzenie zauważył patrol policji, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
5: Kierujący oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Całe to zdarzenie widzieli policjanci prewencji, którzy pojechali za tym kierującym pojazdem ciężarowym i jednocześnie przekazali informacje policjantom z ruchu drogowego. Kierujący tym samochodem ciężarowym został zatrzymany na ulicy Hallera. Okazało się, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Za spowodowanie tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
0: Burmistrz Władysław Weber zasłużył się dla rozwoju Rybnika przed i po II wojnie światowej. Jego pomnik stanął w mieście w 2019 roku. Urząd miasta zapewnia, że uszkodzenia wkrótce zostaną usunięte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne od małego po duże. Na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
6: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
7: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
6: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto. O tym na początek informacji. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. W informacjach również polityka i komentarze wokół domniemanych planów Szymona Hołowni. Minęła 3. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Ekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Alina Svitolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w 3 setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow na Telegramie. Fiodorow przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też, że rosyjskie pociski balistyczne mogą uderzyć także w Sumy, Charków i Czernichów. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce, Mohamed Yakub Janabi.
9: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
8: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą największą w historii. W latach 2014-2016 w krajach Afryki odnotowano blisko 30 tysięcy zakażeń i 11 tysięcy zgonów. Zawsze stoi się za sobą i większym dobrem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Tak nasz gość komentował doniesienia medialne o tym, że Szymon Hołownia chce zastąpić Pawła Śliza na jego stanowisku.
10: Jestem za Klubem Parlamentarnym Polska 2050, żebyśmy o tym pamiętali. To od nich, od kolegów i koleżanek otrzymałem poparcie, że tym przewodniczącym zostałem i od nich będzie zależało, czy tym przewodniczącym dalej będę, więc ja uhonoruję każde zdanie, które w tym zakresie zostanie wyrażone.
8: Jak donosi Onet, Szymon Hołownia chce także wejść do rządu, by zostać ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Założyciel Polski 2050 miał otrzymać także propozycję objęcia funkcji wicepremiera. Obecna przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła tę sytuację jako przekupywanie koalicjanta za stołek. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
11: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze na wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
8: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędrzej.
12: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
8: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blunt. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: Minęła 23. W Częstochowie rozpoczął się szczyt pielgrzymkowy. Książę Guido Henkele von Donnersmarck ma w Świętochłowicach swoją ławeczkę. Pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą między uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Dziś na Jasną Górę dotarło około 1500 uczestników 46. pielgrzymki pieszej wrocławskiej. Jutro w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek ełckiej po 500-kilometrowej trasie diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. Główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o godzinie 11:00 odprawiona na jasnogórskich wałach. Obchodzone od V wieku święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Śląscy policjanci podsumowali działania kontrolno-prewencyjne koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Jak powiedział Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, kilkunastu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Śląscy policjanci ujawnili prawie 2,5 tysiąca przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z czego ponad 2 tysiące ujawnionych przypadków było odnotowane w rejonie przejść dla pieszych. Śląscy policjanci zatrzymali również 16 dokumentów prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
0: W działaniach zostały wykorzystane

0: Wykorzystane zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
1: Informacje z regionu.
0: Książę Guido Henkel von Donesmark rozsiadł się na ławce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca. Guido Henkel von Donesmark zobaczył w Świętochłowicach potencjał i zasługuje na upamiętnienie, stwierdził prezydent miasta Daniel Beger.
2: Ta ławeczka uważam, że jest bardzo piękna. No a ten Henkel von Donesmark jest bardzo oryginalny.
3: Bardzo ładnie. W ogóle, że doszła do skutku coś takiego, inicjatywa, to jest super, trzeba powiedzieć. Kawałek historii tutaj, tego regionu.
0: Pomnik Donesmarka odsłonięto w dniu jego 196. urodzin. Koszt stworzenia całej instalacji wyniósł około 140 tysięcy złotych. A pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło około godziny 7. Manewrujący na zbiegu ulic Zamkowej oraz Bolesława Chrobrego tir uderzył w statuę, niszcząc nogę oraz laseczkę. Zdarzenie zauważył patrol policji, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
4: Kierujący oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Całe to zdarzenie widzieli policjanci prewencji, którzy pojechali za tym kierującym pojazdem ciężarowym i jednocześnie przekazali informacje policjantom z ruchu drogowego. Kierujący tym samochodem ciężarowym został zatrzymany na ulicy Hallera. Okazało się, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Za spowodowanie tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
0: Burmistrz Władysław Weber zasłużył się dla rozwoju Rybnika przed i po II wojnie światowej. Jego pomnik stanął w mieście w 2019 roku. Urząd miasta zapewnia, że uszkodzenia wkrótce zostaną usunięte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
5: Tajemnice kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Iga Świątek z awansem do półfinału turnieju w Toronto. O tym na początek informacji. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. W informacjach również polityka i komentarze wokół domniemanych planów Szymona Hołowni. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Ekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Alina Świtolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow na Telegramie. Fiodorow przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też, że rosyjskie pociski balistyczne mogą uderzyć także w Sumy, Charków i Czernichów. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce, Mohamed Yakub Janabi.
8: We don't have a license Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
7: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą największą w historii. W latach 2014-2016 w krajach Afryki odnotowano blisko 30 tysięcy zakażeń i 11 tysięcy zgonów. Zawsze stoi się za sobą i większym dobrem, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Tak nasz gość komentował doniesienia medialne o tym, że Szymon Hołownia chce zastąpić Pawła Śliza na jego stanowisku.
9: Jestem za klubem parlamentarnym Polska 2050, żebyśmy o tym pamiętali. To od nich, od kolegów i koleżanek otrzymałem poparcie, że tym przewodniczącym zostałem i od nich będzie zależało, czy tym przewodniczącym dalej będę, więc ja uhonoruję każde zdanie, które w tym zakresie zostanie wyrażone.
7: Jak donosi Onet, Szymon Hołownia chce także wejść do rządu, by zostać ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Założyciel Polski 2050 miał otrzymać także propozycję objęcia funkcji wicepremiera. Obecna przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz określiła tę sytuację jako przekupywanie koalicjanta za stołek. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
10: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze na wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
7: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
11: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
7: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Minęła 23. W Częstochowie rozpoczął się szczyt pielgrzymkowy. Książę Guido Henkele von Donnersmarck ma w Świętochłowicach swoją ławeczkę. Pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kulminacji największego szczytu pielgrzymkowego przybędą między uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze. Dziś na Jasną Górę dotarło około 1500 uczestników 46. pielgrzymki pieszej wrocławskiej. Jutro w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek ełckiej po 500-kilometrowej trasie diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. Główne uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o godzinie 11:00 odprawiona na jasnogórskich wałach. Obchodzone od V wieku święto w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Śląscy policjanci podsumowali działania kontrolno-prewencyjne koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Jak powiedział Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji, kilkunastu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Śląscy policjanci ujawnili prawie 2,5 tysiąca przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z czego ponad 2 tysiące ujawnionych przypadków było odnotowane w rejonie przejść dla pieszych. Śląscy policjanci zatrzymali również 16 dokumentów prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
0: W działaniach zostały wykorzystane zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
1: Informacje z regionu.
0: Książę Guido Henkele von Donnersmarck rozsiadł się na ławce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca. Guido Henkele von Donnersmarck zobaczył w Świętochłowicach potencjał i

0: zasługuje na upamiętnienie, stwierdził prezydent miasta Daniel Beger.
1: Ta ławeczka uważam, że jest bardzo piękna. No a ten Henkel von Donnersmarck jest bardzo oryginalny.
2: Bardzo ładnie. W ogóle, że doszła do skutku coś takiego, inicjatywa, to jest super, trzeba powiedzieć. Kawałek historii tutaj, tego regionu.
0: Pomnik Donnersmarcka odsłonięto w dniu jego 196. urodzin. Koszt stworzenia całej instalacji wyniósł około 140 tysięcy złotych. A pomnik burmistrza Władysława Webera w Rybniku został dziś rano uszkodzony przez ciężarówkę. Do zdarzenia doszło około godziny 7. Manewrujący na zbiegu ulic Zamkowej oraz Bolesława Chrobrego tir uderzył w statuę, niszcząc nogę oraz laseczkę. Zdarzenie zauważył patrol policji, powiedziała podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
3: Kierujący oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Całe to zdarzenie widzieli policjanci prewencji, którzy pojechali za tym kierującym pojazdem ciężarowym i jednocześnie przekazali informacje policjantom z ruchu drogowego. Kierujący tym samochodem ciężarowym został zatrzymany na ulicy Hallera. Okazało się, że to 44-letni obywatel Ukrainy. Za spowodowanie tego zdarzenia został ukarany mandatem karnym.
0: Burmistrz Władysław Weber zasłużył się dla rozwoju Rybnika przed i po II wojnie światowej. Jego pomnik stanął w mieście w 2019 roku. Urząd miasta zapewnia, że uszkodzenia wkrótce zostaną usunięte. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od małego po duże, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
5: Pewnie, pomyślmy.
4: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
5: Prosimy o listy.
4: Komentarze.
6: Gołębiem.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Czy uda się powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego? Politycy rządzącej koalicji szansy na to upatrują w nowym ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego. CBA bada przyznawanie funduszy popowodziowych w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Centralną postacią sprawy jest dolnośląska działaczka Koalicji Obywatelskiej. W informacjach również sport. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Toronto, a Ewa Swoboda zdobyła srebro na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Koalicja rządząca liczy na to, że razem z nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego uda się powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Morawiecki uznał ostatnio, że zaostrzenie prawa aborcyjnego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości było błędem. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
9: A skoro Morawiecki przyznaje się dziś do błędów własnych i rządu, któremu kierował, to warto tę deklarację wykorzystać. Mówiła w poranku TOK FM Wioleta Tomczak z Polski 2050. Z komisji, która jesienią rozpatrzy projekty aborcyjne.
10: Skoro Morawiecki powiedział A, niech powie i B.
11: Dokładnie tak.
9: A Urszula Pasławska z PSL-u dodaje, że intencje Morawieckiego można przetestować przy innej okazji.
12: Na pewno takim testem mogłaby być próba odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego w kontekście ustawy o statusie osoby najbliższej. No to był pierwszy gest jakiejś swojej politycznej deklaracji.
9: Morawiecki ma na razie klub parlamentarny Rozwój Plus, ale już zapowiedział budowę nowej partii. Maciej Kluszka, TOK FM.
8: Centralne Biuro Antykorupcyjne już od kilku miesięcy zajmuje się sprawą dolnośląskiej działaczki Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla powodzian. Pieniądze przyznawała agencja, a jedna ze wspomnianych firm należy do polityczki KO. Według Wirtualnej Polski, która opisała tę historię, nie ma dowodu, że nieruchomości, na remont których przedsiębiorstwo dostało 200 tysięcy złotych, w ogóle ucierpiały w powodzi. Jeżeli kontrola CBA wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi Jacek Dobrzyński.
13: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
8: Rzecznik koordynatora służb nie sprecyzował jednak, kiedy kontrola w tej sprawie może się zakończyć. Z kolei szef Dolnośląskiej Struktur Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros podkreśla, że wiceprezeska agencji została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. W związku z groźbą irańskiego zamachu prezydent USA Donald Trump w lipcu podczas szczytu NATO nie opuścił Turcji na pokładzie Air Force One, jak utrzymywał Biały Dom, lecz wyleciał innym samolotem, napisał Washington Post. Operacja została przeprowadzona potajemnie, bez wiedzy dziennikarzy, a także bez wiedzy części pracowników Białego Domu, którzy byli przekonani, że znajdują się w tym samym samolocie co prezydent, wynika z materiałów przeanalizowanych przez Washington Post. Operację przeprowadzono po tym, jak siły USA na polecenie Trumpa wznowiły ataki lotnicze na Iran w następstwie załamania się negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Trump powiedział, że jego życie cały czas jest zagrożone oraz że zajmuje pierwsze miejsce na irańskiej liście celów. W Serbii trwa obecnie walka z 23 pożarami na otwartym terenie. W akcje gaśnicze zaangażowano wszelkie dostępne siły i środki techniczne, poinformowała serbska telewizja N1, powołując się na dane rządowego sztabu do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Największy pożar na obszarze rezerwatu przyrody Deliblacka Peszczara objął ponad 2000 hektarów. Z powodu zbliżania się płomieni z kilku miejscowości w różnych regionach Serbii ewakuowano mieszkańców. Walka z żywiołami w różnych częściach kraju trwa już od kilku dni. Wybuchaniu pożaru sprzyjają wysokie temperatury w Serbii, sięgające w ostatnich dniach 40 stopni. I teraz w informacjach czas na sport. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz, pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, a trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Nkansa. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. 2 lata temu w Rzymie również zajęła drugie miejsce. Srebro Ewy Swobody to pierwszy medal Polaków podczas czempionatów w Birmingham, który potrwa do niedzieli. Będzie remont 6 węzłów na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Stan drogi się pogarsza, stąd przetarg na pilne prace. Jak tłumaczy Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nawierzchnia na tych węzłach jest spękana i nierówna.
6: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
8: Planowany jest też remont całego odcinka. Trzeba dobudować pas awaryjny. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy może się to wydarzyć. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyża. To w perspektywie najbliższych 5 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 6:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, okresami chmur będzie przybywać, a na północy i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni na północy do 22 w centrum i rejonach podgórskich i 27 stopni na południowym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w te

0: Jest 6.30, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Tomasz Gancarek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Samorządy nie będą już same decydować o wprowadzeniu nocnej prohibicji. W Sejmie trwają prace nad rozwiązaniami, by zakaz sprzedaży alkoholu nocą objął cały kraj. Nowe przepisy są już po pierwszym czytaniu. Głosowanie w tej sprawie może się odbyć jesienią. 10 punktów karnych, 1500 złotych mandatu i zatrzymane prawo jazdy. Takie konsekwencje poniósł 18-latek, który driftował swoim samochodem na przysklepowym parkingu w Zawierciu. Nowe przepisy zakazują celowego wprowadzania auta w poślizg i obowiązują już od kilku miesięcy. Dawna sala sportowa w Ustroniu zmienia się w magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Powiat cieszyński tworzy tam zaplecze, które w razie wojny, klęsk żywiołowych czy dużych awarii ma zapewnić szybkie wsparcie służbom i gminom. Będą tam przechowywane m.in. agregaty prądotwórcze, pompy czy namioty. Książę Guido Henkel von Donnersmarck rozsiadł się na ławeczce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Opowiemy w nim o ponurych tajemnicach Watykanu.
3: Sprawa Emanueli Orlandi jest papierkiem lakmusowym degrengolady Watykanu w latach 80., akurat wtedy, kiedy piastował urząd papieża Jan Paweł II.
2: Podcastu Tajemnice Kościoła słuchaj na Spotify.

0: Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Stanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże. Pod ostrzałem znów znalazł się także Kijów. W informacjach również zapowiedzi resortu obrony dotyczące funkcjonowania ostrzeżeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będzie także o tym, czy pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego kraju może liczyć na ponadpartyjne poparcie. Wtorek, 11 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. W rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej. Przekazał, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi i lotniczymi bombami kierowanymi. Wcześniej agencja informowała o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w wyniku których według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też przed uderzeniami w Sumy, Charków i Czerników. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją w Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiedziała w wirtualnej w Polsce wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16. Jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówił w TOK FM ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
3: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował, wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji, szukajmy tych cech pozytywnych, nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować, po prostu dostajemy tego SMS-a, kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
2: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł uzyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zasady sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
4: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
5: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
4: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Parlament proponowane przepisy ma przyjąć jesienią. Niemal 3/4 terytorium Anglii objętych jest suszą, poinformował brytyjski rząd. W strefie suszy żyje teraz około 45 milionów mieszkańców. Wiemy, że gorąca i sucha pogoda dotkliwie odbija się na rolnictwie, a jej skutki dla środowiska będą trwać długo, stwierdził przewodniczący Narodowej Grupy do Spraw Suszy i podkreślił, że sytuacja będzie się pogarszać aż do czasu, gdy nad Anglię nie nadejdą długotrwałe i obfite upady. Brytyjska Agencja Zdrowia wydała pomarańczowy alarm zdrowotny dla całej Anglii z wyjątkiem północnego wschodu. Obowiązywać będzie do piątkowego wieczoru i oznacza zwiększone niebezpieczeństwo dla osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Defilada odbędzie się w sobotę, ale pierwsze utrudnienia już występują na warszawskich ulicach, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
6: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga do rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan. Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16.
2: W sobotę nad stolicą pojawią się także samoloty wojskowe w związku z zapowiedziami. zapowiadanym upałem. Na ulicach pojawią się beczkowozy i kurtyny wodne. Kolejnych 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. Paweł Radzewicz.
7: W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
8: Wraki tak jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
7: I zapewne więcej chętnych na podwodne zwiedzanie.
8: Pod wodą, jak uda nam się zobaczyć, czy to nietypowe stworzenie, czy to być może jakieś artefakty, to wychodzimy spod wody i często widać, jak nurkowie wręcz wydzierają się i naprawdę się cieszą, jak dzieci, choć często to są już dorośli faceci.
7: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Co się dzieje na drogach naszego regionu tej porze? Pierwsze dziś Autoradio w Radiu Katowice i Marcin Kazek-Wielgus.
10: Dzień dobry ponownie. Ruch na drogach jeszcze dość spokojny w policyjnych statystykach. Od północy zapisało się 7 zdarzeń. Z ostatnich to mamy takowe w miejscowości Zaborze w gminie Żarki. Tam doszło do kolizji pojazdu z dziką zwierzyną. W Czechowicach-Dziedzicach w ciągu ulicy Lipowskiej zderzyły się 2 osobówki. 2 pojazdy zderzyły się także w Bielsku-Białej na Warszawskiej i jeszcze Zabrze na ulicy Mikulczyckiej. Zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty i samochodu osobowego. Zakwalifikowane zostało to zdarzenie jako kolizja. Z kolejnymi zmianami muszą liczyć się kierowcy podróżujący katowickim odcinkiem drogi 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murckowska. Teraz roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Do dyspozycji kierowców są zatem skrajne 2 pasy. Wszystkie prace w tym rejonie powinny zakończyć się wraz z końcem sierpnia. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.

0: Jest 6.30, skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Tomasz Gancarek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Samorządy nie będą już same decydować o wprowadzeniu nocnej prohibicji. W Sejmie trwają prace nad rozwiązaniami, by zakaz sprzedaży alkoholu nocą objął cały kraj. Nowe przepisy są już po pierwszym czytaniu. Głosowanie w tej sprawie może się odbyć jesienią. 10 punktów karnych, 1500 zł mandatu i zatrzymane prawo jazdy. Takie konsekwencje poniósł 18-latek, który driftował swoim samochodem na przysklepowym parkingu w Zawierciu. Nowe przepisy zakazują celowego wprowadzania auta w poślizg i obowiązują już od kilku miesięcy. Dawna sala sportowa w Ustroniu zmienia się w magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Powiat cieszyński tworzy tam zaplecze, które w razie wojny, klęsk żywiołowych czy dużych awarii ma zapewnić szybkie wsparcie służbom i gminom. Będą tam przechowywane m.in. agregaty prądotwórcze, pompy czy namioty. Książę Guido Henkel von Donnersmarck rozsiadł się na ławeczce w Świętochłowicach. To za sprawą zwycięskiego projektu przygotowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, który pozwolił na stworzenie pomnika zasłużonego dla miasta przemysłowca.
2: Zbliża się siódma, jest wtorek, 11 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Poziom alertów w górę, także Polska zwiera szyki przed prowokacjami Rosji.
4: Rzeki wysychają, Bóg ma najniższy przepływ w historii, w Renie zbyt mało wody by pływać.
3: Widowisko warte zachodu, powiemy jak oglądać jutrzejsze zaćmienie słońca.
2: 7.
3: Rosja szykuje prowokacje w naszej części Europy, ostrzegają przed tym wywiady państw nadbałtyckich.
4: Operacje pod fałszywą flagą mogą być też wymierzone w Polskę, dlatego poszczególne stolice podnoszą poziom ochrony takich obiektów jak tamy, elektrownie czy infrastruktura gazowa.
3: Sprawdzone wiadomości przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomek,
5: tak,
3: jak ten podwyższony alert wygląda w naszym kraju?
5: Bardzo konkretne działania miała podjąć m.in. nasza największa firma naftowa i gazowa, czyli Orlen. Zdaniem agencji Reutera analizowane są alternatywne trasy importu gazu na wypadek naruszenia zwykłych szlaków. Większa czujność ma dotyczyć także terminala gazowego w Świnoujściu oraz podwodnego rurociągu z Norwegii. Oficjalnych potwierdzeń tych przygotowań wciąż brak, za to polskie sieci elektroenergetyczne przyznały, że zaczęły zwiększać ochronę połączenia naszego systemu z ukraińskim, ma w tym pomagać także wojsko.
3: Polskim pokazem siły ma być sobotnia defilada, największa w naszej historii. W święto Wojska Polskiego 15 sierpnia armia pokaże to, co ma najlepszego.
4: Na Wisłostradzie w Warszawie zobaczymy ponad 300 pojazdów i prawie 2000 żołnierzy, zapowiada wiceminister obrony Paweł Bejda.
6: Będzie bardzo dużo sprzętu. Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, rosomaki, będzie też borsuk.
3: Na niebie zobaczymy 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie F-35.
4: W tym samym czasie w Gdyni będzie parada ponad 20 okrętów wojennych.
3: Rolnicy bronią polskiego rynku jak niepodległości. Nie chcą zwiększania ilości

0: ukraińskiego zboża transportowanego przez nasz kraj.
1: Taka opcja jest na stole, bo Kijów ma coraz większy problem z eksportem plonów przez rosyjskie ataki na Morzu Czarnym i coraz większą suszę.
0: W grze jest m.in. otwarcie nowych kanałów lądowych w Polsce i stąd dalszy przesył zboża za granicę. Z rolnikami rozmawia o tym Mateusz Kasiak.
2: Rolnicy już teraz alarmują, że zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy, nie jest kontrolowane. A mowa m.in. o rzepaku, pszenicy czy kukurydzy, mówi mi Gustaw Jędrejek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
3: Jest zabezpieczany elektronicznie. Dokumenty jadą do innego kraju, odbezpieczane są, tranzyt zostaje w Polsce.
2: Jak zapewnia mnie jednak Ministerstwo Infrastruktury, każdy transport ukraińskiego zboża jest sprawdzany i opuszcza Polskę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego zboża rozmawiają z Kijowem resorty infrastruktury i spraw zagranicznych, a wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki za godzinę będzie gościem Radia Z i Beaty Lubeckiej.
0: Bóg suchy jak nigdy wcześniej. Nasza wschodnia graniczna rzeka ma najniższe w historii wartości przepływu wody. Nocne burze nie poprawiły też sytuacji na Wiśle. W Warszawie poziom rzeki nadal ma niewiele ponad metra.
1: Skutki suszy odczuwa cała Europa. Dramatyczna sytuacja jest już m.in. w Niemczech. Śledzi to korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: Krytyczna sytuacja panuje na Renie, najważniejszym europejskim szlaku żeglugi śródlądowej. Prawdopodobnie Ren przestanie być w najbliższym czasie żeglowny na całej swojej długości. Transport towarów i surowców dla przemysłu trzeba będzie wstrzymać na bardzo płytkim odcinku w środkowym biegu rzeki. Żeby złagodzić kryzys transportowy, władze czterech landów na zachodzie Niemiec tymczasowo zniosły niedzielny zakaz jazdy ciężarówek na autostradach, drogach federalnych i krajowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Decyzja o zawieszeniu żeglugi w środkowym biegu Renu może zapaść jeszcze w tym tygodniu.
0: Spektakl na niebie niewidziany w Polsce od prawie 30 lat. Jutro wieczorem zaćmienie słońca, którego tarczę księżyc zasłoni na naszym niebie aż w 80%.
1: Gdzie będzie widać najlepiej, podpowie reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Zaćmienie rozpocznie się po godzinie 19, maksimum nastąpi godzinę później. Będzie widoczne tuż nad horyzontem, dlatego najlepiej wybrać się nad jezioro albo na wzniesienie, radzi dr Piotr Janowski z AGH.
6: Zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Zawsze stosujmy ochronę oczu, na przykład okularki z certyfikowanym filtrem.
5: Ale nie zwykłe okulary przeciwsłoneczne albo płyta CD. To grozi trwałym uszkodzeniem siatkówki. Można użyć lornetki jako projektora, skierować ją na słońce, a obraz wyświetlić na kartce papieru. Kraków, Przemek Taranek, Radio.
0: Całkowite zaćmienie będzie widoczne m.in. z Hiszpanii oraz Islandii. W Polsce najbliższe dopiero za 108 lat.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Ponownie zaglądamy na drogi naszego regionu. Autoradio i Marcin Kazyk-Wielgus.
9: Na początek powiat raciborski, dokładniej miejscowość Rudy. Doszło tam do zdarzenia drogowego, które wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Zderzyły się tam dwa samochody dostawcze. Jedna osoba została poszkodowana, na miejscu działają służby. Teraz Dąbrowa Górnicza i ulica Świętego Antoniego. Tam dostawczak zderzył się z samochodem osobowym. Doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych z jednego z pojazdów. Uważajmy zatem. I jeszcze Częstochowa, w alei Jana Pawła II osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Na szczęście to zdarzenie zakwalifikowane zostało jako kolizja. Poza tym zwalniamy jadąc autostradą A1 przez powiat Będziński, gdzie rozpoczęła się likwidacja fal Dunaju, przez co mamy po jednym pasie w każdym z kierunków. Ciasno jest też w rejonie węzła Murckowska w Katowicach na drodze 86, na której to wymieniana jest nawierzchnia jezdni prowadzącej w stronę Tychów. W Tychach i Bieruniu wolniej jedziemy krajową 44. Na południu województwa śląskiego najbardziej dokuczliwy jest przejazd drogą S52 od Harbutowic w kierunku Bielska, a powodem są prace drogowe. Podobna sytuacja jest na drodze krajowej numer 52, a także na drodze 945 pomiędzy Jeleśnią a miejscowością Pewel Mała. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
8: Od świętej Klary są już ładne dary, mówi dzisiejsze przysłowie. Nie wiem, czy to chodzi o dary w sensie, że owoce już, tak? Że niby takie, że już ładne są.
10: No tak,
8: są.
10: Proszę pana, no bo jeśli dobrze to połączymy z pogodą, że to już żniwa po żniwach w wielu miejscach.
8: W tym sensie.
10: No, że owoce i tak dalej do słoików, lato w słoikach, no to dary.
8: Okej. Okay. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wszystko wskazuje na to, że teraz będziemy odpoczywać od upałów i czeka nas bardzo przyjemne na temperatura i pogoda tym samym i tak się będzie utrzymywało do czwartku. A to wszystko ze sprawą wyżu Ralph, którego centrum znajduje się nad Wielką Brytanią. Proszę?
8: Uimiennik.
10: No tak. Ralf, Rafał.
8: Dawaj, Ralf, no.
10: Tak jest. I on jest nad Wielką Brytanią i on powoduje, że tak rozkładając się, obniża temperaturę i nie będzie już upalnie. Dziś, proszę Państwa, od 23 do 25 stopni, czyli przyjemnie, bez opadów. Troszkę będzie nam się niebo chmurzyć, bo zachmurzenie takie zróżnicowane, od dużego po małe, ale bez deszczu. No i tak jak mówiłem, chłodniej, 23-25 stopni dzisiaj. Proszę Państwa, noc z wtorku na środę, chłodna, od 9 do 12 stopni. No porównując z tymi nockami, które mieliśmy jeszcze nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu, z temperaturą taką do 22-23 stopni, no to różnica jest, prawda?
8: Sierpień.
10: Sierpień. Sierpień. Tak, na Hanki zimne poranki, proszę właśnie. Państwa. Tak, to już przed nami. Wiatr słaby z kierunków północnych. Noc będzie pogodna, bezchmurna. W środę jeszcze większy wpływ będzie na pogodę miał ten Ralf, imiennik, tak. którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli też ta temperatura bardzo przyjemna, wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Co się będzie działo później? Czwartek 25 stopni i słonecznie i w piątek 27 stopni ze słońcem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie bardzo słonecznie, no i już gorąco, do 31 stopni w weekend. W niedzielę ewentualnie małe zachmurzenie może się pojawić, ale bez deszczu. Natomiast wracając jeszcze do dnia dzisiejszego, temperatura 19 stopni, ciśnienie 1019 hektopaskali, czyli są to takie, proszę Państwa, zmiany pogodowe, które nie powinny nas wyprowadzić z równowagi, wręcz przeciwnie, wprawić w dobry nastrój.
8: Ralf jest z Wielkiej Brytanii, no nie?
10: Tak.
8: Dlatego on, bo wiesz, jakby on jest oziębły. Po prostu.
10: To jest oziębły i on schładza to powietrze, tak, które mamy. Mieliśmy do 31 jeszcze wczoraj, prawda? Tak. I on się tak rozkłada nad Polską i schładza to powietrze do wartości 23-25 stopni. No,
8: taki typowy brytol, nie? Po prostu.
10: No tak. Na szczęście jest tonowany przez to gorące powietrze. No,
8: chyba, żeby na przykład do Krakowa wpadł, to się okazałoby, że wtedy z tą brytyjską powściągliwością to tam byłoby inaczej troszeczkę.
10: No i gorzej jakby...
8: Jakby
10: wpadł na przykład na mecz, to też by było Ralfisko, nie Ralf.
8: No, dokładnie. A Wojciech Skowroński pojawi się z kolejną prognozą pogody po godzinie 10.
10: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

0: Minęła ósma. Susza daje się we znaki rolnikom, a przez to także i konsumentom. Chorzowski magistrat zachęca seniorów do uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych. 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Susza jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka dla cen żywności, alarmują eksperci. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim produktów, których Polska jest dużym producentem i eksporterem, czyli między innymi owoców i warzyw. Analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP Mariusz Dziwulski wskazuje, że wysokie temperatury wpływają na niższą podaż produktów, ale i wyższe ceny.
2: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Niemniej opady w czerwcu i lipcu poprawiły już kondycję upraw.
0: Mariusz Dziwulski zaznacza, że choć niekorzystne warunki pogodowe w Polsce nie sprzyjają cenom w sklepach, to jednak sytuacja nie jest tragiczna. Podkreślił, że ceny produktów zmieniają się codziennie, a największe zmiany odnotowywane są w przypadku owoców miękkich. Jeszcze miesiąc temu kilogram malin na bazarze można było kupić za około 40 zł, dziś cena ta sięga 60 zł. Chorzowscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć aktywizacyjnych. To także okazja do nawiązania relacji. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Zajęcia realizowane są w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY, a miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. Z zajęć mogą korzystać osoby niepracujące w wieku 60+. Celem jest utrzymanie aktywności seniorów, zdrowia i to, czego często osobom w starszym wieku brakuje, mianowicie nawiązywanie relacji z innymi seniorami. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: w Dziennym Domu Senior Plus przy ulicy Skrajnej oraz w Klubie Senior Plus przy ulicy Kasprowicza. Na starszych chorzowian czekają dedykowane zajęcia ruchowe i kinezyterapia. Dodatkowo czeka także bogata oferta kulturalna i edukacyjna. Wszystko odbywa się w przestrzeni przyjaznej do rozmów i przede wszystkim rekreacji.
0: A chorzowski magistrat zachęca seniorów, by zgłaszali się do udziału w tych aktywnościach. Polskie

0: Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu. O Puchar Prezydenta Bielska-Białej na kortach hotelu Jawor grają gwiazdy muzyki, filmu, telewizji i kabaretu. Od samego początku w turnieju bierze udział artysta kabaretowy Marcin Daniec.
2: Jestem dumny, startowało wtedy 8 artystów, teraz 45. I mało tego, każda edycja, teraz spełniło się moje marzenie. Po raz pierwszy w życiu Wawrosz zrobił 60+. Nie mam więcej nic do dodania. Niech żyje Śląsk, pozdrawia Państwa honorowy Hanys Daniec.
1: Początek dzisiejszych meczów o godzinie 10, a imprezie po raz kolejny patronuje Radio Katowice. W Częstochowie trwa postępowanie przetargowe na budowę regionalnej trasy rowerowej numer 17. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj, buduj. W sumie powstanie 78 km drogi rowerowej, z czego 20 km to zupełnie nowa infrastruktura. Trasa połączy Częstochowę z gminami Kłomnicem, Stów, Olsztyn, Żarki i Niegowa. Całość prac ma kosztować ponad 33,5 miliona złotych, z czego przeszło 20 milionów to unijne dofinansowanie. Trasa ma być gotowa jesienią 2029 roku.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Zdaniem meteorologów wtorek w regionie bez deszczu, w ciągu dnia coraz więcej słońca, a na termometrach maksymalnie 25 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy tym razem od Czerwionki. Na ulicy Gliwickiej doszło do upadku motocyklisty. Służby działają na miejscu, jednak trzeba liczyć się z utrudnieniami. W Żywcu na ulicy Kopernika doszło do kolizji z udziałem dwóch osobówek. Osobówka i bus zderzyły się też niedawno w Zabrzu w ciągu ulicy 3 Maja. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Tychach na Oświęcimskiej w rejonie restauracji. Dość spokojnie, można powiedzieć, mija poranek na drogach województwa Śląskiego. W policyjnych statystykach zapisało się od północy tylko albo aż 19 zdarzeń. Z utrudnieniami za to trzeba liczyć się głównie w miejscach, gdzie pracują drogowcy. No i tak jest między innymi na katowickim odcinku drogi krajowej numer 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murckowska. Roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. No i do dyspozycji kierowców są wyłącznie dwa skrajne pasy. Wszystkie prace w tym rejonie powinny zakończyć się wraz z końcem sierpnia. Ekipy remontowe powodują też korki na drodze krajowej numer 94 w Piekarach Śląskich. Ciasno jest również na autostradzie A1 na terenie powiatu będzińskiego, gdzie, przypomnę, rozpoczęły się prace związane z usunięciem niechlubnych fal Dunaju. Na północy regionu o tej porze przykorkowaną mamy drogę wojewódzką 904 w Kolonii Poczesna. Spowolnienie ruchu czeka na kierowców też na krajowej 46 w Blachowni. Trwa przebudowa linii kolejowej na odcinku Tychy-Most-Wisła, która dość mocno wpływa na ruch między innymi w powiecie pszczyńskim. Z powodu tej inwestycji, która wkracza w kolejną fazę, jutro ma zmienić się organizacja ruchu w Pszczynie, na ulicach Męczenników Oświęcimskich i na ulicy Korczaka. Jak informuje tamtejsze starostwo, prace będą teraz prowadzone po północnej stronie ulicy Męczenników Oświęcimskich, na zamkniętym dla ruchu odcinku od skrzyżowania Zbroniewskiego do połączenia z Korczaka.
5: Od świętej Klary są już ładne dary, mówi dzisiejsze przysłowie. Nie wiem, czy to chodzi o dary w sensie, że owoce już, tak? Że niby takie, że już ładne
6: są. No tak, proszę pana, no bo jeśli to połączymy z pogodą, że to już żniwa po żniwach w wielu miejscach.
5: W tym sensie.
6: No, że owoce i tak dalej do słoików, lato w słoikach, no to dary.
5: Okej. Okay. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wszystko wskazuje na to, że teraz będziemy odpoczywać od upałów i czeka nas bardzo przyjemne temperatura i pogoda tym samym, i tak się będzie utrzymywało do czwartku. A to wszystko za sprawą wyżu Ralph, którego centrum znajduje się nad Wielką Brytanią. Proszę?
5: Imiennik.
6: No tak. Ralf, Rafał.
5: Dawaj, Ralf, no.
6: Tak jest. I on jest nad Wielką Brytanią i on powoduje, że tak rozkładając się, obniża temperaturę i nie będzie już upalnie. Dziś, proszę Państwa, od 23 do 25 stopni, czyli przyjemnie, bez opadów. Troszkę będzie nam się niebo chmurzyć, bo zachmurzenie takie zróżnicowane, od dużego po małe, ale bez deszczu. No i tak jak mówiłem, chłodniej, 23-25 stopni dzisiaj. Proszę Państwa, noc z wtorku na środę, chłodna, od 9 do 12 stopni. No porównując z tymi nockami, które mieliśmy jeszcze nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu, z temperaturą taką do 22-23 stopni, no to różnica jest, prawda?
5: Sierpień.
6: Sierpień. Sierpień. Tak, na Hanki zimne poranki, no, proszę właśnie. Państwa. Tak, to już przed nami. Wiatr słaby z kierunków północnych. Noc będzie pogodna, bezchmurna. W środę jeszcze większy wpływ będzie na pogodę miał ten Ralf, imiennik, którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli też ta temperatura bardzo przyjemna, wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Co się będzie działo później? Czwartek 25 stopni i słonecznie i w piątek 27 stopni ze słońcem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie bardzo słonecznie, no i już gorąco, do 31 stopni w weekend. W niedzielę ewentualnie małe zachmurzenie może się pojawić, ale bez deszczu. Natomiast wracając jeszcze do dnia dzisiejszego, temperatura 19 stopni, ciśnienie 1019 hektopaskali, czyli są to takie, proszę Państwa, zmiany pogodowe, które nie powinny nas wyprowadzić z równowagi, wręcz przeciwnie, wprawić w dobry nastrój.
5: Ralf jest z Wielkiej Brytanii, no nie?
6: Tak.
5: Dlatego on, bo wiesz, jakby on jest oziębły. Po prostu.
6: To jest oziębły i on schładza to powietrze, które to jest... mamy. Mieliśmy do 31 jeszcze wczoraj, prawda? I on się tak rozkłada nad Polską i schładza to powietrze do wartości 23-25 stopni. No,
5: taki typowy brytol, nie? Po prostu.
6: No
5: oziębły, po prostu. Tam nie będzie.
6: Na szczęście jest tonowany przez to gorące powietrze. No.
5: Chyba, żeby na przykład do Krakowa wpadł, to się okazałoby, że wtedy z tą brytyjską powściągliwością to tam byłoby inaczej troszeczkę.
6: No i gorzej jakby...
5: gorącym Rafał. Nagle
6: jakby wpadł na przykład na mecz, to też to by już, było, to już, o, to by było Ralfisko, nie Ralf.
5: No, dokładnie. A Wojciech Skowroński pojawi się z kolejną prognozą pogody po godzinie 10.
6: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
7: Zbliża się 8, jest wtorek, 11 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: To nie była zwykła nawałnica Mazowsze po przejściu superkomórki burzowej.
9: Zaćmienie słońca, a fotowoltaika. Czy system jest gotowy na jutrzejsze zjawisko?
8: A gościem Radia Z jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
7: Ósma.
8: Mazowsze budzi się po niespokojnej nocy. Nad regionem przeszła superkomórka burzowa z gradem i potężnym wiatrem.
9: Najwięcej zniszczeń jest na północy regionu i na południu kujawsko-pomorskiego.
8: Najnowszy raport od służb przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Udało się chociaż wstępnie ocenić straty?
10: To na razie będzie trudne, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno szkody są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał. Dier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
11: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zaewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim. Domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
10: I trafiły one do szpitala w Piasecznie. Od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić. Nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach.
9: W okolicach Lipna wiatr złamał potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców.
8: Europejski system energetyczny melduje gotowość na jutrzejsze zaćmienie słońca. W Polsce księżyc zasłoni jego tarczę w 80%, ale na południu Europy zaćmienie będzie całkowite.
9: A to oznacza przerwę w pracy fotowoltaiki, dlatego przygotowania trwały od miesięcy.
8: Eksperci zapewniają, że zaćmienie nie zakłóci dostaw energii. Rozmawiał z nimi Daniel Wrzos.
12: Po upałach i uruchomieniu procedury, która zwiększyła rezerwy mocy, teraz przyjdzie zaćmienie słońca. W Polsce będzie widoczne wieczorem po godzinie 19, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy, wyjaśnia Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
13: Zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować i operatorzy podejmują działania związane z odpowiednim planowaniem pracy sieci.
12: W Europie skutki zaćmienia będą odczuwalne w energetyce, jednak w Polsce nie wpłynie to na pracę sieci.
9: Najdłużej słońce nie będzie widoczne na hiszpańskiej Majorce przez 1,5 minuty.
8: Obóz władzy zapowiada wyjaśnienie sprawy pieniędzy dla powodzian z Dolnego Śląska. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły m.in. do firmy męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, która jest wiceszefową Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
9: Problem w tym, że te nieruchomości miały nie ucierpieć w powodzi. Odpowiednie służby prowadzą czynności od dawna, mówi wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
14: W tym rządzie tej koalicji nie ma zgody na jakiekolwiek, przepraszam za wyrażenie, wałki. Wielokrotnie to udowadnialiśmy, że jakby wprowadzamy na różnych polach nowe standardy. Jeżeli ktokolwiek będzie miał coś, mówiąc kolokwialnie, za uszami, no to na pewno będą wyciągnięte konsekwencje.
9: Sprawą zajmuje się m.in. CBA. Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w prawach członka partii.
8: 2:08 to czas gościa radia.

0: Minęła ósma. Susza daje się we znaki rolnikom, a przez to także i konsumentom. Chorzowski magistrat zachęca seniorów do uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych. 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Susza jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka dla cen żywności, alarmują eksperci. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim produktów, których Polska jest dużym producentem i eksporterem, czyli między innymi owoców i warzyw. Analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP Mariusz Dziwulski wskazuje, że wysokie temperatury wpływają na niższą podaż produktów, ale i wyższe ceny.
2: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Niemniej opady w czerwcu i lipcu poprawiły już kondycję upraw.
0: Mariusz Dziwulski zaznacza, że choć niekorzystne warunki pogodowe w Polsce nie sprzyjają cenom w sklepach, to jednak sytuacja nie jest tragiczna. Podkreślił, że ceny produktów zmieniają się codziennie, a największe zmiany odnotowywane są w przypadku owoców miękkich. Jeszcze miesiąc temu kilogram malin na bazarze można było kupić za około 40 zł, dziś cena ta sięga 60 zł. Chorzowscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć aktywizacyjnych. To także okazja do nawiązania relacji. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Zajęcia realizowane są w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY, a miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. Z zajęć mogą korzystać osoby niepracujące w wieku 60+. Celem jest utrzymanie aktywności seniorów, zdrowia i to, czego często osobom w starszym wieku brakuje, mianowicie nawiązywanie relacji z innymi seniorami. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: w Dziennym Domu Senior Plus przy ulicy Skrajnej oraz w Klubie Senior Plus przy ulicy Kasprowicza. Na starszych chorzowian czekają dedykowane zajęcia ruchowe i kinezyterapia. Dodatkowo czeka także bogata oferta kulturalna i edukacyjna. Wszystko odbywa się w przestrzeni przyjaznej do rozmów i przede wszystkim rekreacji.
0: Chorzowski magistrat zachęca seniorów, by zgłaszali się do udziału w tych aktywnościach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu. O puchar prezydenta Bielska-Białej na kortach hotelu Jawor grają gwiazdy muzyki, filmu, telewizji i kabaretu. Od samego początku w turnieju bierze udział artysta kabaretowy Marcin Daniec.
4: Jestem dumny, startowało wtedy 8 artystów, teraz 45. I mało tego, każda edycja, teraz spełniło się moje marzenie. Po raz pierwszy w życiu Wawrosz zrobił 60+. Nie mam więcej nic do dodania. Niech żyje Śląsk, pozdrawia państwa honorowy Hanys Daniec.
0: Początek dzisiejszych meczów o godzinie 10:00.

0: a imprezie po raz kolejny patronuje Radio Katowice. W Częstochowie trwa postępowanie przetargowe na budowę regionalnej trasy rowerowej numer 17. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj, buduj. W sumie powstanie 78 km drogi rowerowej, z czego 20 km to zupełnie nowa infrastruktura. Trasa połączy Częstochowę z gminami Kłomnicem, Stów, Olsztyn, Żarki i Niegowa. Całość prac ma kosztować ponad 33,5 miliona złotych, z czego przeszło 20 milionów to unijne dofinansowanie. Trasa ma być gotowa jesienią 2029 roku.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów wtorek w regionie bez deszczu, w ciągu dnia coraz więcej słońca, a na termometrach maksymalnie 25 stopni.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy tym razem od Czerwionki na ulicy Gliwickiej. Doszło do upadku motocyklisty. Służby działają na miejscu, jednak trzeba liczyć się z utrudnieniami. W Żywcu na ulicy Kopernika doszło do kolizji z udziałem dwóch osobówek. Osobówka i bus zderzyły się też niedawno w Zabrzu w ciągu ulicy 3 Maja. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Tychach na Oświęcimskiej w rejonie restauracji. Dość spokojnie, można powiedzieć, mija poranek na drogach województwa śląskiego. W policyjnych statystykach zapisało się od północy tylko albo aż 19 zdarzeń. Z utrudnieniami za to trzeba liczyć się głównie w miejscach, gdzie pracują drogowcy. No i tak jest między innymi na katowickim odcinku drogi krajowej numer 86. Trwają bowiem prace związane z wymianą nawierzchni w rejonie węzła Murckowska. Roboty odbywają się na środkowym pasie jezdni prowadzącej w stronę Tychów. No i do dyspozycji kierowców są wyłącznie dwa skrajne pasy. Wszystkie prace w tym rejonie powinny zakończyć się wraz z końcem sierpnia. Ekipy remontowe powodują też korki na drodze krajowej numer 94 w Piekarach Śląskich. Ciasno jest również na autostradzie A1 na terenie powiatu będzińskiego, gdzie, przypomnę, rozpoczęły się prace związane z usunięciem niechlubnych fal Dunaju. Na północy regionu o tej porze przekorkowaną mamy drogę wojewódzką 904 w Kolonii Poczesna. Spowolnienie ruchu czeka na kierowców też na krajowej 46 w Blachowni. Trwa przebudowa linii kolejowej na odcinku Tychy-Most-Wisła, która dość mocno wpływa na ruch między innymi w powiecie pszczyńskim. Z powodu tej inwestycji, która wkracza w kolejną fazę, jutro ma zmienić się organizacja ruchu w Pszczynie, na ulicach Męczenników Oświęcimskich i na ulicy Korczaka. Jak informuje tamtejsze starostwo, prace będą teraz prowadzone po północnej stronie ulicy Męczenników Oświęcimskich na zamkniętym dla ruchu odcinku od skrzyżowania z Broniewskiego do połączenia z Korczaka.
3: Od świętej Klary są już ładne dary, mówi dzisiejsze przysłowie. Nie wiem, czy to chodzi o dary w sensie, że owoce już, tak? Że niby takie, że już ładne są.
4: No tak,
3: są.
4: Proszę pana, no bo jeśli to połączymy z pogodą, że to już żniwa po żniwach w wielu miejscach.
3: W tym sensie.
4: No, że owoce i tak dalej do słoików, lato w słoikach, no to dary.
3: Okej. Okay. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wszystko wskazuje na to, że teraz będziemy odpoczywać od upałów i czeka nas bardzo przyjemne na temperatura i pogoda tym samym, i tak się będzie utrzymywało do czwartku. A to wszystko ze sprawą wyżu Ralph, którego centrum znajduje się nad Wielką Brytanią. Proszę?
3: Mój imiennik.
4: No tak. Ralph, Rafał.
3: Dawaj, Ralph, no.
4: Tak jest. I on jest nad Wielką Brytanią i on powoduje, że tak rozkładając się, obniża temperaturę i nie będzie już upalnie. Dziś, proszę państwa, od 23 do 25 stopni, czyli przyjemnie, bez opadów. Troszkę będzie nam się niebo chmurzyć, bo zachmurzenie takie zróżnicowane, od dużego po małe, ale bez deszczu. No i tak jak mówiłem, chłodniej, 23-25 stopni dzisiaj. Proszę państwa, noc z wtorku na środę, chłodna, od 9 do 12 stopni. No porównując z tymi nockami, które mieliśmy jeszcze nie tak dawno, zaledwie kilka dni temu, z temperaturą taką do 22-23 stopni, no to różnica jest, prawda?
3: Sierpień.
4: Sierpień. Tak, nachanki, zimne poranki, proszę właśnie państwa. Tak, to już przed nami. Wiatr słaby z kierunków północnych. Noc będzie pogodna, bezchmurna. W środę jeszcze większy wpływ będzie na pogodę miał ten Ralph imiennik, którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli też ta temperatura bardzo przyjemna, wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Co się będzie działo później? Czwartek 25 stopni i słonecznie i w piątek 27 stopni ze słońcem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w sobotę i w niedzielę będzie bardzo słonecznie, no i już gorąco, do 31 stopni w weekend. W niedzielę ewentualnie małe zachmurzenie może się pojawić, ale bez deszczu. Natomiast wracając jeszcze do dnia dzisiejszego, temperatura 19 stopni, ciśnienie 1019 hektopaskali, czyli są to takie, proszę Państwa, zmiany pogodowe, które nie powinny nas wyprowadzić z równowagi, wręcz przeciwnie, wprawić w dobry nastrój.
3: Ralf jest z Wielkiej Brytanii, no nie?
4: Tak.
3: Dlatego on, bo wiesz, jakby on jest oziębły, po prostu.
4: To jest oziębły i on schładza to powietrze, które to mamy. Mieliśmy do 31 jeszcze wczoraj, prawda? Tak. I on się tak rozkłada nad Polską i schładza to powietrze do wartości 23-25 stopni. No,
3: taki typowy brytol, nie? Po prostu.
4: No tak.
3: Tam nie będzie.
4: Na szczęście jest tonowany przez to gorące powietrze. No,
3: chyba żeby na przykład do Krakowa wpadł, to się okazałoby, że wtedy z tą brytyjską powściągliwością to tam byłoby inaczej troszeczkę.
4: No i gorzej jakby...
3: gorącym Rafaelem nagle.
4: Jakby wpadł na przykład na mecz, to też by było ralfisko, nie ralf.
3: No, dokładnie. A Wojciech Skowroński pojawi się z kolejną prognozą pogody po godzinie 10.
4: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
5: Już prawie 9, jest wtorek, 11 sierpnia, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
6: Będziemy bezwzględni w sprawie afery Karkonoskiej, zapowiada w Radiu Z Marcin Bosacki.
7: Strączki zamiast mięsa, woda zamiast kompotu od września w szkolnych stołówkach.
6: Zaćmienie nie oznacza blackoutu, sieci energetyczne gotowe na wszystko.
5: 9.
6: Wyjaśniają służby, wyjaśnia Koalicja Obywatelska. Aferę z pieniędzmi dla powodzian z Dolnego Śląska, zapewnia o tym w Radiu Z wiceminister Marcin Bosacki.
7: Wsparcie miała dostać m.in. firma męża partyjnej działaczki. Mimo że powodziowych zniszczeń według Wirtualnej Polski praktycznie nie doznała. Działaczka została zawieszona, ale jeśli zarzuty się potwierdzą, będą kolejne polityczne kroki, zapowiada gość Radia Z.
6: Deklaruje, że winni, jeśli są, zostaną ukarani. Po tej rozmowie Beata Lubecka.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Czy wśród tych winnych może być też Marcin Kierwiński, który był pełnomocnikiem rządu do spraw powodzi?
8: Nic z tych rzeczy. Minister Kierwiński może spać spokojnie, tak przynajmniej uważa jego kolega z rządu, wiceminister Bosacki z MSZ-u. Sprawą zajmuje się CBA i tyle.
9: Bądźmy poważni. Minister odpowiedzialny za jakikolwiek rozdział funduszy nie może badać dziesiątków tysięcy ręcznie.
8: Pytałam, czy to nie spóźniona reakcja, zawieszenie działaczki Koalicji Obywatelskiej i wiceprezeski Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która decydowała o przyznawaniu pożyczek dla poszkodowanych przez powódź. Skoro sprawą zajmowało się CBA, minister Siemoniak, odpowiedzialny za nadzór nad służbami, mówił w mediach, że sprawa opisana przez Wirtualną Polskę była wcześniej znana. I co odpowiedział pan minister, że kiedy są uzasadnione podejrzenia, że mogło dojść do nadużyć, mechanizmy partyjne działają, a ci, którzy są winni, jeśli są, będą z całą pewnością ukarani, tak jak mówiliście.
6: Walka ze złotymi algami w kanale Gliwickim. Jego fragment pozostaje zamknięty na wysokości portu w Gliwicach. Rośnie obecność tych glonów, choć do toksycznego zakwitu nie doszło.
7: Dzisiaj międzyresortowy zespół do spraw Odry ma wydać nowe rekomendacje, by nie dopuścić do śmierci ryb w kanale. A co już służby zrobiły, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
10: Przepływ kanałem jest zamknięty między śluzami Dzierżno i Łabędy, tak żeby zatrzymać złote algi i nie dopuścić do pogorszenia się sytuacji w dół kanału, a potem w Odrze. Wody Polskie patrolują teren, na razie śniętych ryb nie ma.
11: To, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb.
10: Mówi mi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach. Ostatnio złote algi zakwitły w zeszłym roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Rozwojowi tych glonów sprzyja wysokie zasolenie wody. To właśnie złote algi doprowadziły do katastrofy ekologicznej w Odrze 4 lata temu.
6: Kuchenne rewolucje w szkolnych stołówkach. Od września będzie mniej mięsa, mniej smażenia i mniej cukru.
7: Za to co najmniej raz w tygodniu w jadłospisie pojawią się dania z roślin strączkowych.
6: Co jeszcze zniknie z talerzy uczniów, a co się na nich pojawi? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
12: Potrawy mają być zdrowsze, mniej przetworzone i mniej kaloryczne. Woda zastąpi kompoty, a kotlet z ciecierzycy kiełbasę, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
13: Oprócz tego, że to jest bardzo dobre źródło białka, to jest również bardzo dobre źródło witamin, szczególnie z grupy B, źródło magnezu, żelaza.
12: Zmiany czekają też szkolne sklepiki i automaty z przekąskami. Zamiast batoników i chipsów mają się w nich pojawić świeże warzywa i owoce. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: Zaćmienie słońca nie wyłączy fotowoltaiki. Jutrzejsze zjawisko wpłynie na produkcję energii z paneli słonecznych, ale nie powinno to zagrozić dostawom.
7: Nad Polską księżyc zasłoni słońce w 80%. Na południu Europy zaćmienie będzie całkowite.
6: Systemy są na to gotowe, zapewnia Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
14: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska, natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
7: Operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowywali się na ten dzień od kilku miesięcy.
6: I prędko się on nie powtórzy. W Polsce najbliższe całkowite zaćmienie będzie za 108 lat.
7: Islandia poczeka jeszcze dłużej, bo prawie do końca XXI wieku.
6: W stolicy wyspy Reykjaviku po raz ostatni księżyc zasłonił słońce prawie 600 lat temu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Tak na pamięć.
1: Na zegarach 10. Gliwiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał dopuszczać się przestępstw o charakterze pedofilskim. Od początku roku śląscy mundurowie ujawnili ponad 2000 kierowców, którzy w trakcie jazdy korzystali z telefonów komórkowych. Ponad 30 milionów złotych, tyle pochłonie budowa ścieżki rowerowej z Częstochowy do jurajskich miejscowości.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, którego zatrzymali gliwiccy policjanci. Mężczyzna miał się dopuszczać przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, do zdarzeń dochodziło w rejonie 2 gliwickich przedszkoli.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pojawiał się w rejonie placówek, obserwował przebywające tam dzieci, a następnie prezentował im zachowania o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili również, że wobec jednej z nastolatek podejrzany podejmował uporczywe zachowania polegające m.in. na śledzeniu jej, obserwowaniu w miejscach publicznych.
1: Pracownicy przedszkoli zadbali o bezpieczeństwo dzieci, przenieśli je do innych pomieszczeń, funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Jadąc samochodem czy przechodząc przez jezdnię, nie korzystajmy z telefonów, apeluje śląska drogówka. Urządzenia te negatywnie wpływają na naszą koncentrację, a wówczas łatwo o wypadek, mówi arkadzkiej drogówki.
4: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. Chwila rozkojarzenia może mieć bardzo poważne konsekwencje. W tym roku policjanci ujawnili 2280 kierujących korzystających z telefonów w trakcie jazdy oraz 67 pieszych korzystających z telefonu w trakcie przechodzenia przez jezdnię.
1: Policja przypomina, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce kierującemu grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Piesi także mogą zostać ukarani mandatem. Ten wyniesie maksymalnie 300 zł. Jeśli pieszy korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: Prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Mikołowskiej w Katowicach idą pełną parą. Zadanie wkroczyło w kolejną fazę realizacji. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji wschodnią część jezdni pod obiektem. Zachodnia jest zamknięta. To pozwoli m.in. na wymianę tamtejszej nawierzchni. Jak przekazała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, to jeden z ostatnich etapów prac drogowych na ulicy Mikołowskiej. Wraz z końcem sierpnia planowane jest przywrócenie dwukierunkowego przejazdu pod wiaduktem i wtedy też kierowcy będą mieli po 2 pasy ruchu w każdym z kierunków. W Częstochowie trwa postępowanie przetargowe na budowę regionalnej trasy rowerowej numer 17. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. W sumie powstanie 78 km drogi rowerowej, z czego 20 km to zupełnie nowa infrastruktura. Trasa połączy Częstochowę z gminami Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki i Niegowa, mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
5: Inwestycja będzie stanowić część ogólnopolskiej trasy rowerowej. Oprócz budowy nowych ciągów infrastruktury, które będą wiodły głównie po terenach nadbrzeżnych Warty, przewidziana będzie likwidacja kolizji architektonicznych, wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników, remont istniejących i budowa nowych obiektów, a także kompletne oznakowanie trasy.

0: Miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników.
1: Całość prac ma kosztować ponad 33,5 miliona złotych, z czego przeszło 20 milionów to dofinansowanie unijne. Trasa ma być gotowa jesienią 2029 roku. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Zdaniem meteorologów dziś w regionie pogodnie i słonecznie, do tego ciepło na termometrach do 25 stopni.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Sosnowca na Orląt Lwowskich. W rejonie zjazdu z trasy S1 zderzyły się dwa pojazdy. To zdarzenie wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Tworzą się korki zarówno na nitce w stronę Jaworzna, jak i w stronę Mysłowic. Kolejne zdarzenie, które wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek, miało miejsce w Zawierciu na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Tutaj również trzeba liczyć się z utrudnieniami. Teraz Bytom i ulica Kruszcowa. Tutaj mamy stłuczkę z udziałem dwóch osobówek. Samochód dostawczy zderzył się z SUV-em w Czeladzi na 1 maja. Kolizję mamy też w Żywcu na Wesołej, w Wiśle Wielkiej na Cieszyńskiej, a także w Gierałtowicach na Zgrzebnioka. I w ten sposób mamy już niemal 40 zdarzeń, które zapisały się w policyjnych raportach. Tymczasem jutro stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona w Pszczynie w ciągu ulicy Katowickiej. O 10.30 ma zostać otwarty tam przejazd kolejowy.
3: No właśnie, czy dobrze mi się wydaje, Wojtek Skowroński,
4: dzień dobry,
3: że
4: witam
3: troszeczkę
4: państwa.
3: To lato nam się uspokoiło jakby?
4: Na kilka dni na pewno tak, bo przez kilka dni odpoczywać będziemy od upałów. Temperatura nie przekroczy 30 stopni, tak gdzieś do soboty. No tak, i to będzie taka pogoda, w czasie której można realizować wszystkie plany, bo ani deszczu, ani upału, więc do dzieła,
3: taka
4: drodzy
3: przyjemna,
4: państwo.
3: Przyjemna,
4: bardzo przyjemna. I takie leżakowanie na balkonie będzie przyjemne, i spacer z pies, i wypad za miasto, i jazda na rowerze, w górach. To wszystko się sprawdzi, dlatego że pogoda będzie sprzyjać. Ale związana jest tym razem z konkretnym imieniem. Ralph. To jest wyż nad Wielką Brytanią. I on się tak rozłożył. I z jednej strony mieliśmy to gorące powietrze, a z drugiej ten zimny Ralph. I to się tak wymieszało. I efektem tej mieszanki jest właśnie taka temperatura jak dziś. Od 23 do 25 stopni, ciśnienie stabilne, biometr korzystny, co tu dużo mówić, bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, tak to proszę państwa wszystko wygląda i będzie wyglądać. Noc z wtorku na środę, no chłodniejsza, bo od 9 do 12 stopni, ja to powtarzam przez cały czas, że jeszcze niedawno mieliśmy 22-23 stopnie, teraz 12, więc tutaj ta noc będzie chłodniejsza. Wiatr słaby z kierunków północnych. W środę, proszę państwa, ten Ralph znowu zaakcentuje swoją obecność. Jego centrum przemieści się nad Danię. My będziemy mieć zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli temperatura bardzo podobna do dzisiejszej. I co się będzie działo później? Bo państwo pewnie ciekawi są tego, co w tych najbliższych dniach. W czwartek 25 stopni ze słońcem. W piątek 27 stopni, czyli już taka bardzo ciepła pogoda. Dużo słońca. Natomiast w sobotę i w niedzielę zmiana, ale nie drastyczna, bo będzie około 31 stopni w sobotę i w niedzielę. W niedzielę troszkę nam się to niebo będzie chmurzyć, ale bez deszczu. Więc na sobotę i niedzielę, no, szykujmy się na takie gorące popołudnia spędzone na przykład na działce z rodziną albo znajomymi. To wszystko się, proszę państwa, uda, to wszystko się powiedzie, bo pogoda nam sprzyja i tyle.
3: No to chyba witamy serdecznie Ralfa.
4: No tak, ja jestem jak najbardziej przyjaźnie nastawiony do tego imienia i tego, co się z tym wiąże, bo naprawdę pogoda jest taka wymarzona.
3: Wojtek Skowroński, same dobre informacje. Dzisiaj mam nadzieję, że nic się nie zmieni do 14.15.
4: Ja też mam taką nadzieję. Kłaniam się.
3: 14.15, potem 18.15.
4: Tak jest.
3: Aktualizacja.
4: Wszystkiego dobrego państwu życzę.
5: To już prawie 10, jest wtorek 11 sierpnia. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Będzie proces za wypadek w sali zabaw w Lublinie. Oskarżeni pracownicy.
7: Koalicja mruga do Konfederacji. Ciepłe słowa wiceministra w Radio Z.
6: Dlaczego lepiej nie kąpać się w fontannie? Niech posłucha ten, kto się nie brzydzi.
5: 10.
6: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki w sali zabaw w Lublinie. W październiku zeszłego roku dziewczynka skoczyła na poduszkę, która nie była do końca nadmuchana. Dziecko spadło z wysokości 2 metrów na twardą powierzchnię.
7: Oskarżeni są dwaj pracownicy sali zabaw. Za co odpowiedzą? O tym lubelski reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Jak informuje mnie lubelska prokuratura, mężczyźni w czasie zabawy nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Dmuchawa na poduszki nie była włączona. W konsekwencji doszło do wypadku. Oskarżeni nie przyznają się do winy, tłumaczą, że urządzenie nie powinni włączyć inni pracownicy. Grozi im teraz do 5 lat więzienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Dziewczynka do szpitala trafiła ze złamanym w kilku miejscach kręgosłupem.
7: Miała problemy z oddychaniem. Po wypadku potrzebuje rehabilitacji.
6: Ważny polityk koalicji, ciepło o Konfederacji. Są tam sensowni ludzie, z którymi można normalnie porozmawiać, mówi w Radiu Z wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Z tym tematem w wiadomościach nasz reporter Tomasz Kubat.
9: Tak jest.
6: Te słowa oznaczają, że możliwa jest koalicja o Konfederacja?
9: No to raczej sondowanie potencjalnych możliwości, badanie terenu, bo wprost pytany o szansę na wspólne rządzenie, Marcin Bosacki odpowiedział, że wyklucza taką możliwość z całą Konfederacją, chociaż...
10: Niektórzy politycy Konfederacji to są ludzie, z którymi ja osobiście w kuluarach sejmowych na wiele rzeczy, ale nie na wszystkie, mogę normalnie porozmawiać.
9: Nazwisk tych konfederatów Bosacki nie chciał podać, bo jego zdaniem mogłoby to im zaszkodzić. Od razu też dodał, że to partia, której większość działań jest dla Polski szkodliwa.
7: Marcin Bosacki ocenia też w Radiu Z szansę na wspólną listę z PSL-em. Jego zdaniem na takie ustalenia jest za wcześnie.
6: Rolnicy w Polsce nie chcą zwiększania transportu ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Jak wiecie z Radia Z, Kijów rozmawia o tym z Warszawą, bo przez rosyjskie ataki na Morzu Czarnym Ukraina ma problem z eksportem ziarna. Opcją jest otwarcie nowych kanałów lądowych przez Polskę.
7: Już teraz brakuje odpowiednich kontroli, mówi nam Gustaw Jędrajek z Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
11: Dokumenty jadą do innego kraju, odbezpieczane są, tranzyt zostaje w Polsce. Nie jest kontrolowany na tyle, żeby wyjechał z Polski. Wiem o jednym działaniu, że tory kolejowe, szeroki tor kończy się w Kielcach. Tam są pobudowane duże magazyny. Te magazyny są załadowane towarami z Ukrainy, a nie opuściły Polski.
7: Na temat otwarcia nowych tras dla ukraińskiego zboża w Polsce rozmawiają z Kijowem resorty spraw zagranicznych i infrastruktury.
6: Gdybyście wiedzieli, co jest w wodzie, nigdy nie weszlibyście do miejskiej fontanny. A są grzyby, wirusy i groźne dla zdrowia bakterie, jak gronkowiec czy paciorkowiec.
7: Tymczasem w czasie upałów w fontannach chłodzą się i dorośli, i dzieci.
6: Czym to grozi, pyta specjalistów krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: Nie tylko kąpiele, ale nawet moczenie rąk czy wchodzenie w mgiełkę rozpylanej wokół fontanny wody może doprowadzić do groźnej infekcji, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
13: To jest woda przeważnie w obiegu zamkniętym. Tam zwierzęta chłodzą się, poją, oddają też swoje potrzeby fizjologiczne, delikatnie mówiąc, więc proszę sobie wyobrazić, co tam może być.
12: Czym ryzykujemy? Chorobami skóry, zapaleniem spojówek, zakażeniem górnych dróg oddechowych, jak też infekcją dróg moczowych i pęcherza. Dlatego fontanny lepiej obserwować z bezpiecznej odległości. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
7: A jeśli schładzać się w wodzie, to tylko w przebadanych kąpieliskach i basenach. Listę znajdziecie na stronach sanepidu.
6: U nas wiadomości ekonomiczne. Witamy Rafała Piecha.
14: Dzień dobry, zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: zapisać na pamięć.
1: Na zegarach 10. Gliwiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał dopuszczać się przestępstw o charakterze pedofilskim. Od początku roku śląscy mundurowi ujawnili ponad 2000 kierowców, którzy w trakcie jazdy korzystali z telefonów komórkowych. Ponad 30 milionów złotych, tyle pochłonie budowa ścieżki rowerowej z Częstochowy do jurajskich miejscowości.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, którego zatrzymali gliwiccy policjanci. Mężczyzna miał się dopuszczać przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich. Jak mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji, do zdarzeń dochodziło w rejonie 2 gliwickich przedszkoli.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pojawiał się w rejonie placówek, obserwował przebywające tam dzieci, a następnie prezentował im zachowania o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili również, że wobec jednej z nastolatek podejrzany podejmował uporczywe zachowania polegające m.in. na śledzeniu jej, obserwowaniu w miejscach publicznych.
1: Pracownicy przedszkoli zadbali o bezpieczeństwo dzieci, przenieśli je do innych pomieszczeń. Funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Jadąc samochodem czy przechodząc przez jezdnię, nie korzystajmy z telefonów, apeluje Śląska Drogówka. Urządzenia te negatywnie wpływają na naszą koncentrację, a wówczas łatwo o wypadek, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
4: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. Chwila rozkojarzenia może mieć bardzo poważne konsekwencje. W tym roku policjanci ujawnili 2280 kierujących korzystających z telefonów w trakcie jazdy oraz 67 pieszych korzystających z telefonu w trakcie przechodzenia przez jezdnię.
1: Policja przypomina, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce kierującemu grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Piesi także mogą zostać ukarani mandatem. Ten wyniesie maksymalnie 300 zł. Jeśli pieszy korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: Prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Mikołowskiej w Katowicach idą pełną parą. Zadanie wkroczyło w kolejną fazę realizacji. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji wschodnią część jezdni pod obiektem. Zachodnia jest zamknięta. To pozwoli m.in. na wymianę tamtejszej nawierzchni. Jak przekazała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP PLK, to jeden z ostatnich etapów prac drogowych na ulicy Mikołowskiej. Wraz z końcem sierpnia planowane jest przywrócenie dwukierunkowego przejazdu pod wiaduktem i wtedy też kierowcy będą mieli po 2 pasy ruchu w każdym z kierunków. W Częstochowie trwa postępowanie przetargowe na budowę regionalnej trasy rowerowej numer 17. Inwestycja

0: będzie realizowana w formule projektuj i buduj. W sumie powstanie 78 km drogi rowerowej, z czego 20 km to zupełnie nowa infrastruktura. Trasa połączy Częstochowę z gminami Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki i Niegowa, mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
1: Inwestycja będzie stanowić część ogólnopolskiej trasy rowerowej. Oprócz budowy nowych ciągów infrastruktury, które będą wiodły głównie po terenach nadbrzeżnych Warty, przewidziana będzie likwidacja kolizji architektonicznych, wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowników, remont istniejących i budowa nowych obiektów, a także kompletne oznakowanie trasy. Miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników.
0: Całość prac ma kosztować ponad 33,5 miliona złotych, z czego przeszło 20 milionów to dofinansowanie unijne. Trasa ma być gotowa jesienią 2029 roku. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Zdaniem meteorologów dziś w regionie pogodnie i słonecznie, do tego ciepło, na termometrach do 25 stopni.
2: No właśnie, czy dobrze mi się wydaje, Wojtek Skowroński, dzień dobry,
3: że witam
2: troszeczkę
3: państwa.
2: To lato nam się uspokoiło jakby?
3: Na kilka dni na pewno tak, bo przez kilka dni odpoczywać będziemy od upałów. Temperatura nie przekroczy 30 stopni, tak gdzieś do soboty. No tak, no i to będzie taka pogoda, w czasie której można realizować wszystkie plany, bo ani deszczu, ani upału, więc do dzieła, drodzy państwo.
2: Przyjemna bardzo.
3: Bardzo przyjemna. I takie leżakowanie na balkonie będzie przyjemne, i spacer z pies, i wypad za miasto, i jazda na rowerze, i chodzenie po górach. To wszystko się sprawdzi, dlatego że pogoda będzie sprzyjać, ale związana jest tym razem z konkretnym imieniem. Ralf. To jest wyż z centrum nad Wielką Brytanią i on się tak rozłożył, i z jednej strony mieliśmy to gorące powietrze, a z drugiej ten zimny Ralf, i to się tak wymieszało, i efektem tej mieszanki jest właśnie taka temperatura jak dziś, od 23 do 25 stopni, ciśnienie stabilne, biometr korzystny, co tu dużo mówić, bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Tak to, proszę państwa, wszystko wygląda i będzie wyglądać. Noc z wtorku na środę, no chłodniejsza, bo od 9 do 12 stopni, ja to powtarzam przez cały czas, że jeszcze niedawno mieliśmy 22-23 stopnie, teraz 12, więc tutaj ta noc będzie chłodniejsza. Wiatr słaby z kierunków północnych. W środę, proszę państwa, ten Ralf znowu zaakcentuje swoją obecność. Jego centrum przemieści się nad Danię. My będziemy mieć zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli temperatura bardzo podobna do dzisiejszej. I co się będzie działo później? Bo państwo pewnie ciekawi są tego, co w tych najbliższych dniach. W czwartek 25 stopni ze słońcem, w piątek 27 stopni, czyli już taka bardzo ciepła pogoda, dużo słońca. Natomiast w sobotę i w niedzielę zmiana, ale nie drastyczna, bo będzie około 31 stopni w sobotę i w niedzielę. W niedzielę troszkę nam się to niebo będzie chmurzyć, ale bez deszczu. Więc na sobotę i niedzielę, no, szykujmy się na takie gorące popołudnia spędzone na przykład na działce z rodziną albo znajomymi. To wszystko się, proszę państwa, uda, to wszystko się powiedzie, bo pogoda nam sprzyja i tyle.
2: No to chyba witamy serdecznie Ralfa.
3: No tak, ja jestem jak najbardziej przyjaźnie nastawiony do tego imienia i tego, co się z tym wiąże, bo naprawdę pogoda jest taka wymarzona.
2: Wojtek Skowroński, same dobre informacje. Dzisiaj mam nadzieję, że nic się nie zmieni do 14:15.
3: Ja też mam taką nadzieję. Kłaniam się.
2: 14:15, potem 18:15.
3: Tak jest.
2: Aktualizacja.
3: Wszystkiego dobrego państwu życzę.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Sosnowca na Orląt Lwowskich. W rejonie zjazdu z trasy S1 zderzyły się dwa pojazdy. To zdarzenie wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Tworzą się korki zarówno na nitce w stronę Jaworzna, jak i w stronę Mysłowic. Kolejne zdarzenie, które wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek, miało miejsce w Zawierciu na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Tutaj również trzeba liczyć się z utrudnieniami. Teraz Bytom i ulica Kruszcowa. Tutaj mamy stłuczkę z udziałem dwóch osób. Dobówek. Samochód dostawczy zderzył się z SUV-em w Czeladzi na 1 maja. Kolizję mamy też w Żywcu na Wesołej, w Wiśle Wielkiej na Cieszyńskiej, a także w Gierałtowicach na Zgrzebnioka. I w ten sposób mamy już niemal 40 zdarzeń, które zapisały się w policyjnych raportach. Tymczasem jutro stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona w Pszczynie w ciągu ulicy Katowickiej. O 10.30 ma zostać otwarty tam przejazd kolejowy.
5: Na zegarach 11, a to oznacza, że pora na najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, prosimy.
6: Tysiące ludzi nadal bez prądu po nocnych nawałnicach. Służby na tropie Pumy zauważono ją koło Ciechanowa. Wars otworzy własny hotel. Pierwszych gości przyjmie we wrześniu.
5: Jedenasta.
6: Ponad 6 tysięcy domów nie ma prądu po wczorajszych burzach, głównie w centralnej Polsce. Wichury zrywały linie energetyczne, uszkodziły też kilka budynków. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim strażacy interweniowali minionej doby 200 razy. Łączymy się z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Maćku, jakie szkody burze wyrządziły w tym regionie?
7: Największym problemem są powyginane i poprzewracane słupy energetyczne w okolicach miejscowości Kiku w powiecie lipnowskim. W tej okolicy wiatr uszkodził też dwa budynki. Jeden z nich to piekarnia, z której zerwany został dach. Kolejne dwa budynki gospodarcze ucierpiały na skutek żywiołów w sąsiednim powiecie rypińskim. Największe problemy z prądem utrzymują się jednak na Mazowszu. Tu trwają prace nad przywróceniem dostaw energii, m.in. w okolicach Żurominka, Karniewa i Regimina.
6: Na szczęście dziś ma być spokojnie. A więcej o pogodzie powiemy tuż po wiadomościach. Ostrzeżenia przed wchodzeniem do lasu wciąż obowiązują. W okolicach Ciechanowa na Mazowszu trwają poszukiwania pumy. W piątek dzikie zwierzę miał zobaczyć jeden z myśliwych przez lornetkę termowizyjną. Informacje w tej sprawie zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to jakie są najnowsze ustalenia?
8: Drapieżnik nie daje o sobie znać. Do ciechanowskiej policji nie wpłynęło na razie żadne zgłoszenie dotyczące zwierzęcia. Wciąż nie jest do końca jasne, czy to na pewno puma. Dysponujemy relacją myśliwego i tropem, mówi nadleśniczy Ciechanowa Tomasz Drugi.
9: Pumy nikt nie znalazł, czy tego kota nikt nie znalazł, ale przy kałuży był odcisk dużej kociej łapy.
8: W najbliższych dniach w lesie będą instalowane fotopułapki, które mają pomóc w namierzeniu zwierzęcia. Jan Kielak, Radio Z.
6: Ostrzeżenia dla mieszkańców obejmują miejscowości Osiek Wólka, Górny i Aleksandrowo oraz Stare Garnowo. Koniec akcji ratunkowej. Po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę służby ugasiły już wszystkie pożary, które wybuchły po strzałach Zaporoża i Kijowa. Rosyjskie rakiety zniszczyły osiedle mieszkaniowe i szpital dziecięcy w ukraińskiej stolicy. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, niestety są ofiary.
10: Tak, nie żyje w sumie 6 osób, ale ofiar mogło być znacznie więcej, bo pacjenci i lekarze ze szpitala dziecięcego w Kijowie zeszli do schronów słownie na chwilę przed tym, gdy w budynek szpitala uderzyła rosyjska rakieta. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie w nocy do ataku użyli ponad 100 dronów i 20 rakiet balistycznych. Bezzałogowce zostały unieszkodliwione, ale wszystkie rakiety doleciały do celu.
6: Według ukraińskiego wywiadu Moskwa znacznie zwiększyła produkcję rakiet dalekiego zasięgu i w najbliższych tygodniach będzie je wykorzystywać. Wulkan Etna nadal paraliżuje lotnisko na włoskiej Sycylii. Przyloty do portu w Katanii zostały zawieszone z powodu wydobywającego się z krateru popiołu. Służby na bieżąco przedłużają ograniczenia, a pasażerowie muszą sprawdzać statusy swoich rejsów. Rano z lotniska wystartował tylko jeden samolot, 5 przylotów zostało odwołanych, a 2 przekierowane. Mimo intensywnej aktywności wulkanu eksperci zapewniają, że sytuacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Znany z pociągów Wars wchodzi na nowe biznesowe tory. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej w Warszawie otworzy swój pierwszy hotel z 50 pokojami. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
11: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 m2. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
6: W stolicy Wars ma 5 restauracji i strefę gastronomiczną na dworcu centralnym.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

zabić mnie. A już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

No, dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem wsiedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

0: W areszcie 26-latek, którego zatrzymali gliwiccy policjanci. Mężczyzna miał się dopuszczać przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
1: Do zdarzenia doszło w rejonie dwóch gliwickich przedszkoli. Jak powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji, gdy tylko sprawa wyszła na jaw, pracownicy przedszkoli zadbali o bezpieczeństwo dzieci.
2: Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pojawiał się w rejonie placówek, obserwował przebywające tam dzieci, a następnie prezentował im zachowania o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili również, że wobec jednej z nastolatek podejrzany podejmował uporczywe zachowania polegające m.in. na śledzeniu jej, obserwowaniu w miejscach publicznych.
1: Funkcjonariusze następnie przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W związku z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach do czwartku potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Dotyczy to wszystkich odbiorców korzystających z ciepła systemowego spółki. Postój ciepłowni przy ulicy Krakowskiej Królewskiej Tamy ma umożliwić wykonanie prac montażowych i przyłączeniowych, a także integrację obecnego systemu z realizacją inwestycji Park Zielonej Energii, powiedział Adam Sosnowski, rzecznik gliwickiego PEC-u.
4: Dołożymy wszelkich starań, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, żeby czas zakłóceń był jak najkrótszy. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, ale to wszystko ma związek oczywiście z najważniejszym etapem połączenia obecnej infrastruktury ciepłowniczej z tą, która już niebawem będzie pracować w Parku Zielonej Energii, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gliwic.
0: Stopniowe przywracanie dostaw ciepła rozpocznie się w czwartek rano i potrwa do wieczora. Park Zielonej Energii to m.in. budowa nowego bloku energetycznego, farmy fotowoltaicznej oraz magazynu ciepła. Fundacja Oczami Brata w Częstochowie zaprasza do siebie seniorów. W kawiarni na Starym Rynku, w której fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy mogą wypić kawę za symboliczną złotówkę. W tej akcji wcale nie chodzi o promocję, mówi Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
5: To zaproszenie do wyjścia z domu, spotkanie z drugim człowiekiem i spędzenie czasu w przyjaznej, ciepłej atmosferze, którą na co dzień tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, odwiedźcie nas. To miejsce otwarte na rozmowę, uśmiech i na budowanie relacji.
0: Od lipca trwa także 16. edycja akcji Kawiarenki dla seniora, którą realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Adresowana jest ona do częstochowian powyżej 60. roku życia. Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
6: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, a na termometrach dziś maksymalnie 25 stopni.
8: W Polskim Radiu Katowice przed godziną 13 z drogowym raportem Wojciech Pacula. Od przeglądu sytuacji kolizyjnych rozpoczynamy ten raport. Zabrze 3 maja, tutaj Stuczka, podobnie też we Wręczycy koło Kłobucka. Także dwa pojazdy w Stuczce, Ustroń, tutaj potrącenie jadącego motocyklem, ale te wydarzenia bez dramatycznych konsekwencji. Katowice, utkniemy teraz na pasach Alei Murskowskiej, kierunek węzeł Murskowska i dalej W4. To samo dotyczy do zjazdów, zwłaszcza w stronę Tychów, Bielska Białej. Powód, prace drogowe od kilku godzin, no i od przedpołudnia spore zatory dla nadjeżdżających 86 od Sosnowca. Węzeł Mikołowska generalnie w stronę Gliwic, tutaj wszyscy powinni trzymać konsekwentnie prawej strony jezdni. Są tam niewielkie zwężenia, ale się jedzie. Ewentualnie wybrać można wariant przejazdu DTS-ką, jeśli chodzi o aglomerację. W wielu miejscach na drogach oczywiście ekipy remontowe się pojawiły. Dotyczy to na przykład drogi 94-86 w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. to takie typowe wakacyjne sytuacje. Na teraz natężenie ruchu nie jest zbyt duże, ale 86 tutaj z dojazdem do Katowic i zwłaszcza

0: jeszcze Aleja Murckowska w stronę Tychów, powtórzę, mocno przytkana. Teraz 44 w tym raporcie Autoradia Tychy, Urbanowice za węzłem z jedynką. Jedziemy także kilka odcinków, mając świadomość, że są utrudnienia, bo prace remontowe. To samo dotyczy zachodniej części aglomeracji A1 na odcinku Dobieszowice-Siemonia. Przypomnę, że na drodze krajowej 94 Olkusz od 3 lat już utrudnienia i podobnie w pobliskiej Przeginii. Na sygnały z drugiej Autoradia niezmiennie czeka pod numerem 691-400-400. Dla wszystkich, którzy w trasie, szczęśliwej drogi po prostu.
1: No właśnie, czy dobrze mi się wydaje, Wojtek Skowroński?
2: Dzień dobry,
1: że
2: witam
1: troszeczkę
2: państwa.
1: To lato nam się uspokoiło?
2: Kilka dni na pewno tak, bo przez kilka dni odpoczywać będziemy od upałów. Temperatura nie przekroczy 30 stopni, tak gdzieś do soboty. No tak, no i to będzie taka pogoda, w czasie której można realizować wszystkie plany, bo ani deszczu, ani upału, więc do dzieła,
1: taka
2: drodzy
1: przyjemna,
2: państwo.
1: Bardzo
2: przyjemna. I takie leżakowanie na balkonie będzie przyjemne, i spacer z pieskiem, i wypad za miasto, i jazda na rowerze, i chodzenie po górach. To wszystko się sprawdzi, dlatego że pogoda będzie sprzyjać. Ale związana jest tym razem z konkretnym imieniem. Ralf. To jest wyż z centrum nad Wielką Brytanią. I on się tak rozłożył. I z jednej strony mieliśmy to gorące powietrze, a z drugiej ten zimny Ralf. I to się tak wymieszało. I efektem tej mieszanki jest właśnie taka temperatura jak dziś. Od 23 do 25 stopni, ciśnienie stabilne, biometr korzystny, co tu dużo mówić, bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, tak to proszę państwa wszystko wygląda i będzie wyglądać. Noc z wtorku na środę, no chłodniejsza, bo od 9 do 12 stopni, ja to powtarzam przez cały czas, że jeszcze niedawno mieliśmy 22-23 stopnie, teraz 12, więc tutaj ta noc będzie chłodniejsza. Wiatr słaby z kierunków północnych. W środę, proszę państwa, ten Ralf znowu zaakcentuje swoją obecność. Jego centrum przemieści się nad Danię. My będziemy mieć zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli temperatura bardzo podobna do dzisiejszej. I co się będzie działo później? Bo państwo pewnie ciekawi są tego, co w tych najbliższych dniach. W czwartek 25 stopni ze słońcem. W piątek 27 stopni, czyli już taka bardzo ciepła pogoda. Dużo słońca. Natomiast w sobotę i w niedzielę zmiana, ale nie drastyczna, bo będzie około 31 stopni w sobotę i w niedzielę. W niedzielę troszkę nam się to niebo będzie chmurzyć, ale bez deszczu. Więc na sobotę i niedzielę, no, szykujmy się na takie gorące popołudnia spędzone w, na przykład na działce z rodziną albo znajomymi. To wszystko się, proszę państwa, uda, to wszystko się powiedzie, bo pogoda nam sprzyja i tyle.
1: No to chyba witamy serdecznie Ralfa.
2: No tak, ja jestem jak najbardziej przyjaźnie nastawiony do tego imienia i tego, co się z tym wiąże, bo naprawdę pogoda jest taka wymarzona.
1: Wojtek Skowroński, same dobre informacje. Dzisiaj mam nadzieję, że nic się nie zmieni do 14:15.
2: Ja też mam taką nadzieję. Kłaniam się.
1: 14:15, potem 18:15.
2: Tak jest.
1: Aktualizacja.
2: Wszystkiego dobrego państwu życzę.
3: Dochodzi południe, a to oznacza, że pora na najważniejsze wiadomości, na które zaprasza ponownie Rafał Piech, tu Radio Z.
4: Mieszkańcy Łomży, którzy uratowali 4-latkę, nagrodzeni przez władze miasta. Największy taki w Europie serwis śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. Ograniczenia, alerty i tysiące turystów. Hiszpania szykuje się na zaćmienie słońca.
3: 12.
4: Mieszkańcy Łomży wyróżnieni przez władze miasta za swoją bohaterską postawę. Chodzi o mężczyzn, którzy w niedzielę uratowali życie 4-latki. Dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze i została złapana w koc. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak wyglądała uroczystość?
5: Mężczyźni otrzymali listy gratulacyjne i upominki od miasta. Wykazali się wzorową postawą, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Jak dodaje, gesty wdzięczności napływają z każdej strony.
6: Wokół ich osoby jest bardzo dużo zainteresowania, bardzo dużo też osób chce im podziękować.
5: Władze miasta zabiegają o to, żeby bohaterscy mieszkańcy zostali też odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jan Kielak, Radio Z.
4: Dziewczynka została przewieziona do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a film z tej bohaterskiej akcji ratunkowej możecie obejrzeć już teraz na radioz.pl. W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały dziś w tej sprawie umowę z amerykańskim Boeingiem. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek z nami. Czym dokładnie będzie się zajmować nowe centrum?
7: Centrum w Łodzi będzie obsługiwać, naprawiać i utrzymywać gotowość śmigłowców AH-64E Apache. Amerykanie nauczą polską stronę serwisować wybrane systemy i podzespoły śmigłowców. Dzięki temu nie trzeba będzie wysyłać części do serwisu poza granice naszego kraju. Centrum będzie miało ogromne znaczenie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówił dziś w Łodzi premier Donald Tusk.
8: Będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie.
7: Dzięki powstaniu centrum Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi mają podwoić zatrudnienie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Polska zamówiła w sumie 96 śmigłowców Apache, które zastąpią wysłużone poradzieckie maszyny. Będzie to druga po USA największa flota tych śmigłowców na świecie. Ceniony aktor filmowy przez całe lata związany z białostockim Teatrem Lalek. Po długiej chorobie zmarł Andrzej Beja-Zaborski. Miał 75 lat. Widzowie najbardziej go kojarzą z roli niezapomnianego komendanta policji z popularnej serii filmowej Jacka Bromskiego, U Pana Boga. Grał też m.in. w filmach Wojciecha Smarzowskiego, Wesele i Drogówka. Gościnnie występował też w serialach takich jak Kruk czy Ojciec Mateusz. Zamknięte parki narodowe i drogi, zakazy ruchu ciężarówek, odwołane imprezy i służby postawione w stan najwyższej gotowości. Tak Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Tam zjawisko będzie najlepiej widoczne, dlatego do Hiszpanii ściągają tysiące turystów z całego świata. O szczegółach reporter Radia Z. Przemek Taranek.
9: Władze regionalne i lokalne przygotowały ponad 400 oficjalnych miejsc obserwacji zaćmienia słońca, zarówno dla turystów z zagranicy, jak i krajowych. Z badań wynika, że ponad 8% Hiszpanów zamierza oglądać zaćmienie słońca poza miejscem swojego zamieszkania. Ceny noclegów poszybowały w górę nawet 10-krotnie. Spodziewany jest wzrost ruchu na drogach o dodatkowe 0,5 do 1,5 miliona samochodów, a z powodu utrzymującego się zagrożenia pożarowego wprowadzane są lokalnie zakazy wjazdu na tereny leśne. Przemek Taranek, Radio Z.
4: W Polsce będziemy mogli oglądać częściowe zaćmienie jutro, tuż przed zachodem słońca. A wiadomości kulturalne teraz w Radio Z i Paula Michalik.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Do czwartku część mieszkańców Gliwic nie będzie mieć ciepłej wody. Częstochowska Fundacja Oczami Brata przygotowała specjalną akcję dla seniorów. Za chwilę więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, którego zatrzymali gliwiccy policjanci. Mężczyzna miał się dopuszczać przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
2: Do zdarzenia doszło w rejonie dwóch gliwickich przedszkoli. Jak powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji, gdy tylko sprawa wyszła na jaw, pracownicy przedszkoli zadbali o bezpieczeństwo dzieci.
3: Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna pojawiał się w rejonie placówek, obserwował przebywające tam dzieci, a następnie prezentował im zachowania o charakterze seksualnym. Policjanci ustalili również, że wobec jednej z nastolatek podejrzany podejmował uporczywe zachowania polegające m.in. na śledzeniu jej, obserwowaniu w miejscach publicznych.
2: Funkcjonariusze następnie przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W związku z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach do czwartku potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Dotyczy to wszystkich odbiorców korzystających z ciepła systemowego spółki. Postój ciepłowni przy ulicy Krakowskiej Królewskiej Tamy ma umożliwić wykonanie prac montażowych i przyłączeniowych, a także integrację obecnego systemu z realizacją inwestycji Park Zielonej Energii, powiedział Adam Sosnowski, rzecznik gliwickiego PEC-u.
4: Dołożymy wszelkich starań, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, żeby czas zakłóceń był jak najkrótszy. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, ale to wszystko ma związek oczywiście z najważniejszym etapem połączenia obecnej infrastruktury ciepłowniczej z tą, która już niebawem będzie pracować w Parku Zielonej Energii, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gliwic.
0: Stopniowe przywracanie dostaw ciepła rozpocznie się w czwartek rano i potrwa do wieczora. Park Zielonej Energii to m.in. budowa nowego bloku energetycznego, farmy fotowoltaicznej oraz z magazynu ciepła. Fundacja Oczami Brata w Częstochowie zaprasza do siebie seniorów. W kawiarni na Starym Rynku, w której fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy mogą wypić kawę za symboliczną złotówkę. W tej akcji wcale nie chodzi o promocję, mówi Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
5: To zaproszenie do wyjścia z domu, spotkanie z drugim człowiekiem i spędzenie czasu w przyjaznej, ciepłej atmosferze, którą na co dzień tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, odwiedźcie nas. To miejsce otwarte na rozmowę, uśmiech i na budowanie relacji.
0: Od lipca trwa także 16. edycja akcji Kawiarenki dla seniora, którą realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Adresowana jest ona do częstochowian powyżej 60. roku życia. Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
6: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, a na termometrach dziś maksymalnie 25 stopni.
8: W Polskim Radiu Katowice przed godziną 13 z drogowym raportem Wojciech Pacula od przeglądu sytuacji kolizyjnych. Rozpoczynamy ten raport. Zabrze 3 maja tutaj Stuczka, podobnie też we Wręczycy koło Kłobucka. Także dwa pojazdy w Stuczce. Ustroń tutaj potrącenie jadącego motocyklem, ale te wydarzenia bez dramatycznych konsekwencji. Katowice. Utkniemy teraz na pasach Alei Murskowskiej, kierunek węzeł Murskowska i dalej Waczwórkę. To samo dotyczy do zjazdów, zwłaszcza w stronę Tychów, Bielska Białej. Powód, prace drogowe od kilku godzin. No i od przedpołudnia spore zatory dla nadjeżdżających 86 od Sosnowca. Węzeł Mikołowska generalnie w stronę Gliwic. Tutaj wszyscy powinni trzymać konsekwentnie prawej strony jezdni. Są tam niewielkie zwężenia, ale się jedzie. Ewentualnie wybrać można wariant przejazdu DTS-ką, jeśli chodzi

0: aglomerację. W wielu miejscach na drogach oczywiście ekipy remontowe się pojawiły. Dotyczy to na przykład drogi 94-86 w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. To takie typowe wakacyjne sytuacje. Na teraz natężenie ruchu nie jest zbyt duże, ale 86 tutaj z dojazdem do Katowic i zwłaszcza Aleja Murckowska w stronę Tychów, powtórzę, mocno przytkana. Teraz 44 w tym raporcie Autoradia Tychy, Urbanowice za węzłem z jedynką. Jedziemy także kilka odcinków, mając świadomość, że są utrudnienia, bo prace remontowe. To samo dotyczy zachodniej części aglomeracji A1 na odcinku Dobieszowice-Siemonia. Przypomnę, że na drodze krajowej 94 Olkusz od 3 lat już utrudnienia i podobnie w pobliskiej Przegini. Na sygnały z drugiej autoradia niezmiennie czeka pod numerem 691-400-400. Dla wszystkich, którzy w trasie, szczęśliwej drogi po prostu.
1: No właśnie, czy dobrze mi się wydaje, Wojtek Skowroński,
2: dzień dobry,
1: że troszeczkę
2: Państwa.
1: To lato nam się uspokoiło jakby?
2: Na kilka dni na pewno tak, bo przez kilka dni odpoczywać będziemy od upałów. Temperatura nie przekroczy 30 stopni, tak gdzieś do soboty. No tak, no i to będzie taka pogoda, w czasie której można realizować wszystkie plany, bo ani deszczu, ani upału, więc do dzieła,
1: taka
2: drodzy
1: przyjemna,
2: Państwo.
1: Przyjemna,
2: bardzo przyjemna. I takie leżakowanie na balkonie będzie przyjemne, i spacer z pies, i wypad za miasto, i jazda na rowerze, i chodzenie po górach. To wszystko się sprawdzi, dlatego że pogoda będzie sprzyjać, ale związana jest tym razem z konkretnym imieniem. Ralph. To jest wyż z centrum nad Wielką Brytanią i on się tak rozłożył i z jednej strony mieliśmy to gorące powietrze, a z drugiej ten zimny Ralph i to się tak wymieszało i efektem tej mieszanki jest właśnie taka temperatura jak dziś, od 23 do 25 stopni, ciśnienie stabilne, biometr korzystny, co tu dużo mówić, bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Tak to, proszę Państwa, wszystko wygląda i będzie wyglądać. Noc z wtorku na środę, no chłodniejsza, bo od 9 do 12 stopni, ja to powtarzam przez cały czas, że jeszcze niedawno mieliśmy 22-23 stopnie, teraz 12, więc tutaj ta noc będzie chłodniejsza. Wiatr słaby z kierunków północnych. W środę, proszę Państwa, ten Ralph znowu zaakcentuje swoją obecność. Jego centrum przemieści się nad Danię. My będziemy mieć zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez deszczu, do 24 stopni, czyli temperatura bardzo podobna do dzisiejszej. I co się będzie działo później? Bo Państwo pewnie ciekawi są tego, co w tych najbliższych dniach. W czwartek 25 stopni ze słońcem. W piątek 27 stopni, czyli już taka bardzo ciepła pogoda. Dużo słońca. Natomiast w sobotę i w niedzielę zmiana, ale nie drastyczna, bo będzie około 31 stopni w sobotę i w niedzielę. W niedzielę troszkę nam się to niebo będzie chmurzyć, ale bez deszczu. Więc na sobotę i niedzielę, no, szykujmy się na takie gorące popołudnia spędzone na przykład na działce z rodziną albo znajomymi. To wszystko się, proszę Państwa, uda, to wszystko się powiedzie, bo pogoda nam sprzyja i tyle.
1: No to chyba witamy serdecznie Ralfa.
2: No tak, ja jestem jak najbardziej przyjaźnie nastawiony do tego imienia i tego, co się z tym wiąże, bo naprawdę pogoda jest taka wymarzona.
1: Wojtek Skowroński, same dobre informacje. Dzisiaj mam nadzieję, że nic się nie zmieni do 14:15.
2: Ja też mam taką nadzieję. Kłaniam się.
1: 14:15, potem 18:15.
2: Tak jest.
1: Aktualizacja.
2: Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
3: Zbliża się godzina 13 w Radiu Z, pora na wiadomości, na które zaprasza ponownie Rafał Piech.
4: Będą dziury w grafiku i przekładane zabiegi. Lekarze punktują pomysły resortu zdrowia. Węgierski parlament wybierze dziś nowego prezydenta. W Warszawie szykują największą w historii defiladę wojskową. To złe wiadomości dla kierowców.
3: 13.
4: Limity godzin pracy i wynagrodzeń mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania, alarmują lekarze. Jak wiecie z Radia Z, resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
5: Lekarze nie mają wątpliwości, że nowe zasady wpłyną na leczenie pacjentów. Jak mi mówią, nie będzie można ułożyć grafików. Zabiegi będą przekładane, a małe placówki nawet zamykane, tłumaczy w rozmowie ze mną prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
6: Część kolegów uzna, że tą aktywność będzie mogło zawiesić. Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
5: Dlatego lekarze chcą zmiany całego systemu, a nie tylko cięć płacy czy zabiegów pacjentów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Przepisy są konsultowane i mają wejść w życie jesienią. Nie dotyczą lekarzy pracujących wyłącznie w sektorze prywatnym. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi Krzysztofowi G. Sprawa ma związek z tak zwaną aferą mailową. Prokuratura zarzuca mu przesyłanie materiałów poufnych i ściśle tajnych na prywatną skrzynkę ówczesnego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Śledczy zarzucają wojskowemu także trzymanie w domu dokumentów o klauzulach zastrzeżone i poufne. Pułkownik nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Był ważną postacią białoruskiej opozycji demokratycznej. W wieku 79 lat zmarł Aleksandr Milinkiewicz, poinformowały białoruskie niezależne media. Rodzina polityka przekazała, że Milinkiewicz zmagał się z problemami zdrowotnymi. W listopadzie przeszedł poważną operację. W 2006 roku startował w wyborach prezydenckich na Białorusi. Od 6 lat stale przebywał na emigracji. Węgierski parlament za godzinę wybierze nowego prezydenta. To jeden z ostatnich elementów przebudowy systemu, jaką zapowiadał premier Peter Madziar, który w kwietniu odsunął od władzy Viktora Orbana i zdobył większość konstytucyjną. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, przy zmianie na stanowisku prezydenta nie obyło się bez kontrowersji.
7: Zgadza się. Premier Węgier tuż po objęciu urzędu wezwał dotychczasowego prezydenta Tamasa Szulioga do ustąpienia, ale ten się nie zgodził, więc Peter Madziar zarządził zmianę konstytucji, tak by fotel głowy państwa opróżnić. Tłumaczył to tym, że jego zdaniem Szuljog był marionetką Orbana, ślepą na zło, jakie działo się na Węgrzech. Nowy prezydent Andrzej Baka przez wiele lat był sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stamtąd trafił do węgierskiego Sądu Najwyższego, z którego został usunięty przed końcem kadencji za krytykę działań Viktora Orbana.
4: Węgierski premier pierwotnie zaproponował stanowisko szachowej arcymistrzyni Judith Polgart, jednak odmówiła. Ciężkie dni czekają kierowców w Warszawie. Szykują się duże utrudnienia związane z szykowaną na sobotę wielką defiladą wojskową. Już zwężona jest Wisłostrada w okolicach Starego Miasta. W piątek od 16 przez dobę cała ta trasa zostanie zamknięta. Chodzi o odcinek od Mostu Północnego do ulicy Gagarina, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Również zmienią się trasy autobusów i tramwajów.
4: Do tego część mostów na Wiśle zostanie zamknięta w sobotę od 11.30 do 13.30. Główne utrudnienia znikną w sobotę po południu i wieczorem, ale cały ruch na Wisłostradzie wróci do normy dopiero 20 sierpnia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 14. Na Jasną Górę przebywają dzisiaj pątnicy z diecezji krakowskiej, łódzkiej, bielsko-żywieckiej oraz elbląskiej. Samolot lecący z Katowic do włoskiego Bari dziś wczesnym rankiem został zawrócony z trasy. Gmina Brenna organizuje konkurs na najlepszy witacz dożynkowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Coraz więcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę. Dziś przebywają pątnicy z diecezji krakowskiej, ełckiej, bielsko-żywieckiej i elbląskiej. W sumie do 15 sierpnia w pieszych pielgrzymkach dotrze do Częstochowy ponad 30 tysięcy osób.
2: Nasze postanowienia, nasze prośby, nasze podziękowania, to wszystko nas uskrzydla, niesie.
3: To świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobry spędzony czas.
4: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
5: Tak, nareszcie tutaj jesteśmy. I bardzo się cieszymy.
2: Nie tylko prośby, ale też podziękowania. Akurat u nas była w tym roku 25. rocznica. Także to przede wszystkim, żeby jak najdalej, jak najdłużej wytrzymać w zdrowiu.
0: Pierwszy sierpniowy szczyt pieszego pielgrzymowania przypada na sobotę. To uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tego dnia suma odpustowa zostanie odprawiona o 11 na jasnogórskim szczycie. Kolejny szczyt pielgrzymowania to święto Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Samolot lecący z Katowic do włoskiego Bari dziś wczesnym rankiem został zawrócony z trasy. Przyczyną miały być problemy z podwoziem.

0: że jeszcze spróbujemy podsycić tą akcję. No i ogłosiliśmy konkurs, mamy tam jakieś nagrody. Te witacze mają czas, żeby powstać. No muszą oczywiście powstać przed dożynkami, które są 29 sierpnia.
1: Witacze należy wykonać i zamontować do 21 sierpnia. Wyniki poznamy podczas dożynek ekumenicznych w gminie Brenna.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Śląska drogówka apeluje, by nie korzystać z telefonu za kierownicą i gdy przechodzimy przez jezdnię. To niebezpieczne, bo dekoncentruje użytkowników ruchu drogowego. Jak mówi Arkadiusz Chudy z policji, korzystanie z telefonu w ruchu drogowym rozprasza.
3: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. Chwila rozkojarzenia może mieć bardzo poważne konsekwencje. W tym roku policjanci ujawnili 2280 kierujących korzystających z telefonu w trakcie jazdy oraz 67 pieszych korzystających z telefonu w trakcie przechodzenia przez jezdnię.
1: Policja przypomina, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce kierującemu grozi mandat 500 zł i 12 punktów karnych.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Do końca dnia w regionie bez opadów, choć zachmurzenie może być chwilami duże. Temperatura do 25 stopni.
5: I to już 14. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Ma dla nas Rafał Piech. Zapraszamy.
6: Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół dotacji dla powodzian. Przetasowania w Sejmie trzeba zrobić miejsce dla nowego klubu Rozwój Plus. Senior na ekspresówce. Niebezpieczna sytuacja w Łódzkiem. Premier zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pomocy dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podzieliła publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi. W sumie było to 4,5 miliona złotych. Wirtualna Polska ustaliła, że wsparcie otrzymała spółka męża wiceprezes oraz firmy z miejscowości, w której mieszka. Jak się okazało, żadne z tych miejsc w powodzi nie ucierpiało. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające. Od kwietnia sprawę bada też CBA. Premier twierdzi, że rząd brał pod uwagę pojawienie niesie nieprawidłowości, patrząc na tempo i skalę pomocy. Do poszkodowanych trafiło 8 miliardów złotych.
8: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
7: Zapowiada premier Tusk. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska działała w Koalicji Obywatelskiej, ale została już zawieszona w partii.
6: Posłowie PiS przeprowadzili kontrolę poselską w MSWiA, żeby sprawdzić, co minister Marcin Kierwiński zrobił w tej sprawie oraz jak wspierano powodzian. Sejmowe przymiarki do nowej rzeczywistości. Po tym, jak na scenie politycznej pojawił się nowy, całkiem spory klub parlamentarny Rozwój Plus, trzeba znaleźć dla niego miejsce w budynkach przywiejskiej. A to wcale nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj takie zadania i porządki robi się na początku kadencji. Jak więc wybrnąć z tej sytuacji, o tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Mimo, że w budynku Sejmu trwają wakacyjne remonty, to na pierwszy rzut oka żaden nie jest związany z przygotowaniem miejsc dla nowego klubu, ale to nie znaczy, że w tej sprawie nie dzieje się nic. Bo rozmowy trwają i jak mówi europoseł Waldemar Buda, idzie to nieźle.
10: Marszałek Sejmu wygospodarowuje miejsce potrzebne do pracy dla 40 parlamentarzystów. My nikomu miejsca odbierać nie nakazujemy.
9: Wiele wskazuje jednak na to, że pomieszczenia mogą zostać wydzielone z tych należących dziś do PiS-u. Pytanie więc, czy to nie będzie pretekstem do kolejnych politycznych zgrzytów.
6: Na rozstrzygnięcie sprawy zostały 3 tygodnie, bo 2 września rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii. Zginęło ponad 160 osób. Prawie 200 uznawanych jest za zaginione. 5 tysięcy domów jest uszkodzonych, a kilkadziesiąt budynków całkowicie się zawaliło. Cały czas ekipy ratunkowe przeczesują gruzowiska. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi od 10 lat. Niebezpieczna sytuacja na ekspresówce w Łódzkiem. Po trasie chodził 80-letni mężczyzna. Jak się okazało, szukał pomocy, bo zepsuł mu się samochód, mówi Radiu Z Jakub Gąsiorek z policji w Pabianicach.
11: Mężczyzna nie ma miał przy sobie telefonu, nie wiedział, co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Obecni na miejscu stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym.
6: Gdy mundurowi wrócili z seniorem do jego auta, na miejscu już czekała pomoc drogowa, pomogła mężczyźnie zabrać pojazd z drogi. Tymczasem mundurowi przypominają, że w przypadku awarii na drodze szybkiego ruchu

0: Trzeba pamiętać przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Włączyć światła awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową i przejść za bariery energochłonne. Na wiadomości w Radiu Z o 15 zapraszam już w imieniu Lucyny Płużyczki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Co się stanie dziś, pytał Piasek. I to jest ważne pytanie, które zadamy Wojtkowi Skowrońskiemu. Posłuchajmy zatem, czego możemy spodziewać się w pogodzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spoglądam na mapy synoptyczne, z których wynika, że po prostu pogoda w ciągu najbliższych dni będzie nas rozpieszczać i tyle. Temperatura nieupalna, nie przekraczająca 30 stopni absolutnie, a do tego jeszcze brak opadów, no to wszystko sprawia, że można realizować w zasadzie wszelkie plany, które mamy w głowie. Proszę Państwa, dziś pogodę kształtuje nam klin wyżu Ralph, który swoje centrum ma nad Wielką Brytanią. Zachmurzenie mamy zróżnicowane od dużego po małe, ale tak jak mówiłem, bez deszczu. Na termometrach dziś od 23 do 25 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. W nocy będzie troszkę chłodniej, bo od 9 do 12 stopni, tyle pokażą termometry. I to jest duża różnica, bo jeszcze niedawno te noce były dużo cieplejsze, z temperaturą nawet do 23 stopni. Teraz do 12. Wiatr słaby z kierunków północnych. W środę jeszcze większy wpływ na pogodę będzie mieć ten wspomniany wyż Ralph, którego centrum przemieści się na Danię. Zachmurzenie w naszym regionie będzie małe lub umiarkowane, ale znów bez deszczu i temperatura bardzo, bardzo przyjemna. Od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. Wszystko wskazuje na to, że te kolejne dni też będą bardzo miłe dla nas i łaskawe, bo w czwartek 25 stopni ze słońcem, w piątek 27 stopni ze słońcem, a w sobotę i w niedzielę, no tutaj na termometrach zmiana, 31 stopni, mówimy tutaj o wartości maksymalnej i z dużą ilością słońca. Będą się pojawiać nad naszymi głowami chmury, ale zupełnie niegroźne. Kłaniam się Państwu, życzę miłego, udanego, wspaniałego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy i oby tak rzeczywiście było. Wojciech Skowroński, z naszego punktu widzenia chyba najistotniejsze jest to, żeby nie było pochmurno jutro wieczorem, ale w szczegółach o co chodzi powiem za chwil parę. Szczegóły w tej sprawie przekaże Wojciech Pacula.
4: Ja rozpocznę od meldunku śląskiej drogówki sprzed kilku minut. To ważny przekaz do wypadku i to chyba groźnie wyglądającego przynajmniej. Doszło na trasie S52 w okolicy Skoczowa. Trzy pojazdy się zderzyły, to tir, bus i auto osobowe. Wstępnie wiemy, że są ranni pasażerowie z busa. Przywołuję fragment trasy, to jest 81, okolice Skoczowa, jezdnia w stronę Wiślicy. Są problemy, patrol policji już jeden jest na miejscu, służby również już dojechały. Mówimy także o pogotowiu ratunkowym. Tych zdarzeń z ostatnich kilkudziesięciu minut sporo. Mamy tutaj w Częstochowie na Kutnowskiej kolizję, mamy w Gliwicach na Tarnogórskiej oraz w Lublińcu na Świętej Anny. A miejsca, gdzie z powodu remontu bądź przebudowy układu drogowego utrudniony przejazd i siłą rzeczy postój w korku, no może to być 5-10 minut, ale czasem i pół godziny. Aglomeracja Katowice, konkretnie Aleja Murckowska, kierunek Skoczów umownie, a więc Bielsko-Biała też. Bielsko-Biała, ten kierunek przypływuje, bo to jest jeszcze 86. W Katowicach na Murckowskiej, na wiadukcie odstoimy do 15 minut, nawet właśnie w tę stronę. Korek sygnalizujemy także na A1, to między Dobieszowicami a Siemonią, kierunek umownie Pyrzowice i węzeł Celiny. O tej porze przeciążona mocniej też 88 na wysokości Starych Gliwic i Szobiszowic. To dotyczy dojeżdżających tędy do A1, a więc węzeł Maciejów to się lekko przykorkował. No i także pobliski węzeł w Gliwicach Sośnicy, jeśli chodzi o A4. Na tę porę standardowo zatoczony mocniej fragment drogi 44 na wschód od Tychów. Problemy z ponną jazdą w stronę centrum Tychów, od Bierunia nadjeżdżając. Zdecydowanie bardziej kłopotliwy natomiast o tej porze przejazd w stronę Oświęcimia. Tu postoje w kilku miejscach. Zagłębiowska część aglomeracji, tranzyt drogą 94, tak zwany Kuski tranzyt. Odstoimy w korku w okolicy Sulna, to w stronę Sosnowca i Katowic, a południe regionu to jeszcze raz przywołam Skoczów, węzeł Harbutowice i nieco bardziej na północ powypadkowe spore utrudnienie przejazdu. Tyle na tę porę w Autoradiu.
2: Minęła 14.30.

0: Jest godzina 15. Premier zapowiada, że osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian zostaną rozliczone. Kanał regatowy w Parku Śląskim został otwarty po trwającym ponad 3 lata remoncie. W Dębieńsku, w Czerwience, Leszczynach wodokranowa jest niezdatna do picia.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian zostaną rozliczone, zapowiedział to premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się do medialnych doniesień o podziale pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych pomocy, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do 3 podmiotów z Dziwiszowa. Donald Tusk podkreśla, że rząd zakładał możliwość wystąpienia tego typu problemów. Dodał, że priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy.
2: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi.
0: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że kontrola CBA w tej sprawie może potrwać kilka miesięcy, a służby podchodzą do niej bardzo poważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kanał regatowy w Parku Śląskim został otwarty po trwającym ponad 3 lata remoncie. Do użytku wróciła też tak zwana wyspa, na której przed laty odbywały się koncerty i potańcówki. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa mówił, że prace remontowe jednak trwają w całym Parku Śląskim.
3: W wielu miejscach są ogrodzenia, za co przepraszamy, no ale to po to wszystko, żeby w przyszłości można było jeszcze lepiej z tego parku korzystać, w lepszej przestrzeni, w ładniejszej przestrzeni, w lepszej aranżacji.

0: Prania może być stosowane do prania czy sprzątania oraz mycia dorosłych. Zalecenie obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez rybnicki sanepid.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Fundacja Oczami Brata w Częstochowie zaprasza w swe progi seniorów. W kawiarni na Starym Rynku, w której fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze mogą wypić kawę za złotówkę. W tej akcji wcale nie chodzi o promocję, mówi Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
2: To zaproszenie do wyjścia z domu, spotkanie z drugim człowiekiem i spędzenie czasu w przyjaznej, ciepłej atmosferze, którą na co dzień tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, odwiedźcie nas. To miejsce otwarte na rozmowę, uśmiech i na budowanie relacji.
0: Od lipca trwa także 16. edycja akcji Kawiarenki dla Seniora, którą organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Adresowana jest do częstochowian powyżej 60. roku życia.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w regionie bez opadów, choć zachmurzenie może być chwilami duże. Temperatura do 25 stopni.
4: Polskim Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 16. Wojciech Pacula. Blisko 100 drogowych zdarzeń wpisanych teraz w oficjalny zbiorczy meldunek śląskiej drogówki, konkretnie tych zdarzeń 97, a jedno poważniejsze sprzed 2 godzin mniej więcej informowaliśmy o problemach z przejazdem w okolicy węzła Harbutowice niedaleko Skoczowa. Dla przypomnienia, na jezdni łącznicy 52 zdężyły się tam tir, osobowe auto i bus, przy czym osobówka znalazła się między ciężarówką a busem. Nie ma informacji, by doszło do tragicznej tutaj jakieś konsekwencji tych zdarzeń, tak nam przekazuje policja. No ale oczywiście utrudnienie przejazdu spore, bo zablokowane spore fragmenty trasy i S52 i 81 i także ewentualnego lokalnego objazdu. Poza tym mamy kolejne doniesienia o kolizjach. Częstochowa, ulica Chrobrego, to zderzenie dwóch aut i Mikołów Stuczka jeszcze auta osobowego z busem. Poza problemami w okolicy wypadku niedaleko Skoczowa mamy spowolnienie przejazdu remontowanymi fragmentami i to dotyczy autostrady A1 między Dobieszowicami a Siemonią, jadąc w stronę węzła Pyrzowice-Celiny. Zatłoczony także fragment pobliski 88, gdy się spod Gliwic tutaj dojeżdża w 78. W centrum aglomeracji teraz, w samych Katowicach, mocno niestety zakorkowany fragment tranzytowej trasy 86. I korek sygnalizujemy teraz od mniej więcej IKEI, nadjeżdżając właśnie 86, potem przez Murckowską jadąc, a więc przez wiadukt w stronę Ligoty. Powód: prace remontowe na samym wiadukcie, no i spore natężenie ruchu akurat na tę porę w Katowicach. Sprawniej przejedziemy A4 do linii Gliwice-Katowice aż do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, ale dalej na A4 już na tym płatnym odcinku w okolicy Chrzanowa spory fragment, gdzie remont i tam auta hamują. To jest kierunek krakowski. W aglomeracji 86 standardowo będzie niezakorkowana i 94 w okolicy węzła.
5: I to już prawie 15:00, o tej porze w Radiu Z najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wielki projekt dla polskiej armii. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Były prezydent Syrii skazany na śmierć za zbrodnie z czasów wojny domowej. Groźny wypadek na trasie S8 pod Warszawą. Są utrudnienia. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały dziś w tej sprawie umowę z amerykańskim koncernem Boeing. Polska zamówiła w sumie 96 Apache w wersji AH-64E, wyposażonej m.in. w systemy wymiany informacji na polu walki czy zdolności kontrolowania dronów. To bardzo ważne, żebyśmy mogli serwisować te maszyny na miejscu, mówi Radiu Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Serwisowanie śmigłowców na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, właśnie centrum serwisowe, krok po kroku będziemy budowali te kompetencje, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
6: Polski rząd chce, żeby w przyszłości centrum w Łodzi mogło też serwisować śmigłowce Apache należące do pozostałych krajów członkowskich NATO. Jest wyrok śmierci dla byłego prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Wydał go zaocznie sąd w Damaszku. Al-Assad został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej. Razem z nim skazano jego brata Mahera, byłego dowódcę elitarnej 4. Dywizji

0: Pancernej oraz kuzyna Atefa Najiba. Wojna domowa w Syrii trwała 14 lat i pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Proces odbył się pod nieobecność Asada. Były przywódca Syrii wraz z rodziną opuścił Damaszek w grudniu 2024 roku po upadku swojego reżimu. Od tego czasu przebywa w Rosji. Rządowe wahania w sprawie powrotu programu osłonowego, ceny paliw niżej. Mimo zapowiedzi premiera o możliwym ponownym wprowadzeniu ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji, decyzja wciąż nie zapadła, a ceny na stacjach benzynowych cały czas są wysokie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć z absolutną pewnością ani czy, ani kiedy program może wrócić. Rozmowy w rządzie trwają, ale są różnice, więc zielonego światła nie ma. Czekamy na decyzję ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
2: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj koalicyjnie na pierwszym miejscu.
1: Bo jak tłumaczy, skoro prezydent nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach dużych koncernów, a to miała być przepustka, by ulżyć Polakom, to jej zdaniem trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
0: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. Jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców. Potężne utrudnienia są na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy pod Warszawą. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Rozbita ciężarówka blokuje wszystkie trzy pasy ruchu. Na ulicę wylał się olej. S8 w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Uważajcie. Na razie upały trochę odpuściły, ale wrócą już w ten weekend. Metropolita krakowski zachęca do chronienia się przed nimi w kościołach. Kardynał Grzegorz Ryś rozesłał do proboszczów archidiecezji krakowskiej list z prośbą o otwieranie świątyń, kiedy żar leje się z nieba. Apelowały o to środowiska seniorów. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
3: Kardynał poparł apel seniorów i przyłączył się do niego, powiedział mi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
4: No, jesteśmy przekonani, że w ogóle kościoły dobrze, jeśli są otwarte dla ludzi jako przestrzeń modlitwy, przestrzeń spotkania.
3: Zapraszacie do kościołów nie tylko katolików, jak rozumiem, tak?
4: Nikt przy wejściu do kościoła nie sprawdza, czy ktoś jest ochrzczony, czy ktoś jest praktykujący.
3: Ostateczne decyzje co do godzin i zakresu udostępniania kościołów jako schronienia przed upałami podejmować będą jednak proboszczowie, podkreśla kuria. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Według synoptyków w weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Teraz już ekonomia w Radio Z. Rafał Piech.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

0: Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Adam Szłapka podkreślił, że tą sprawą od jakiegoś czasu zajmują się już odpowiednie służby.
1: CBA tą sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności. To służby w takich sytuacjach prowadzą czynności i to służby w takich sprawach prowadzą postępowanie, prokuratura prowadzi postępowanie, prokuratura formułuje akty oskarżenia do sądu i sądy o tym decydują i to jest normalna procedura.
0: Po opublikowaniu przez Wirtualną Polskę doniesień o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została zawieszona w partii. Czekają również posiedzenie sądu koleżeńskiego.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Świerklaniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka organizacyjna rozszerzy ofertę usług i będzie odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób korzystających dziś z pomocy społecznej. Unijne dofinansowanie na ten cel to niemal 3 800 000 zł. Centrum Usług Społecznych będzie miało dwie siedziby. To obecny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim oraz budynek przejęty przez gminę od Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Boromeuszek Świerklańcu przy ulicy Oświęcimskiej. Budynek Świerklańcu zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. Zaczepili i pobili starszego mężczyznę. Teraz odpowiedzą za swoje czyny. Zabrzeńscy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. Do ataku doszło dwa dni temu, bardzo wcześnie rano, w rejonie ogrodu botanicznego. Jak mówi Sebastian Bioch z zabrzeńskiej policji, sprawcy zaatakowali seniora bez powodu.
3: Dwaj zabrzanie w wieku 18 i 21 lat dokonali pobicia 66-letniego mieszkańca Zabrza. Młodzi zabrzanie nie mieli żadnego powodu do tego, żeby zaatakować tego 66-latka. Po zaczepieniu go zaczęli go kopać oraz uderzać po całym ciele. W wyniku tego u 66-latka powstały poważne obrażenia ciała, m.in. obrażenia twarzy, czaszki oraz złamania żeber.
0: Młodszy z zatrzymanych był już wielokrotnie notowany za przestępstwa z użyciem przemocy. Decyzją sądu trafił do aresztu. Drugi nie był notowany, wobec niego zastosowano policyjny dozór. Teraz odpowiedzą za swe czyny przed sądem.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w regionie będzie pogodnie, choć zachmurzenie może miejscami wzrosnąć bez opadów. Temperatura do 25 stopni.

i w Polskim Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 16. Wojciech Pacula. Blisko 100 drogowych zdarzeń wpisanych teraz w oficjalny zbiorczy meldunek śląskiej drogówki, konkretnie tych zdarzeń 97, a jedno poważniejsze sprzed 2 godzin mniej więcej informowaliśmy o problemach z przejazdem w okolicy węzła Harbutowice niedaleko Skoczowa. Dla przypomnienia, na jezdni łącznicy 52 zdężyły się tam tir, osobowe auto i bus, przy czym osobówka znalazła się między ciężarówką a busem. Nie ma informacji, by doszło do tragicznej tutaj jakiejś konsekwencji tych zdarzeń, tak nam przekazuje policja. No ale oczywiście utrudnienie przejazdu spore, bo zablokowane spore fragmenty trasy i S52, i 81, i także ewentualnego lokalnego objazdu. Poza tym mamy kolejne doniesienia o kolizjach. Częstochowa, ulica Chrobrego, to zderzenie dwóch aut i Mikołów Stuczka jeszcze auta osobowego z busem. Poza problemami w okolicy wypadku niedaleko Skoczowa mamy spowolnienie przejazdu remontowanymi fragmentami i to dotyczy autostrady A1 między Dobieszowicami a Siemonią, jadąc w stronę węzła Pyrzowice-Celiny. Zatłoczony także fragment pobliski 88, gdy się spod Gliwic tutaj dojeżdża w 78. W centrum aglomeracji teraz, w samych Katowicach, mocno niestety zakorkowany fragment tranzytowej trasy 86. I korek sygnalizujemy teraz od mniej więcej IKEA, nadjeżdżając właśnie 86, potem przez Semurckowską jadąc, ale przez wiadukt w stronę Ligoty. Powód: prace remontowe na samym wiadukcie, no i spore natężenie ruchu akurat na tę porę w Katowicach. Sprawniej przejedziemy A4 do linii Gliwice-Katowice aż do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, ale dalej na A4 już na tym płatnym odcinku w okolicy Chrzanowa spory fragment, gdzie remont i tam auta hamują. To jest kierunek krakowski. W aglomeracji 86 standardowo w Będzinie zakorkowana i 94 w okolicy węzła Sól.

0: I to już prawie 15:00. O tej porze w Radiu Z najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wielki projekt dla polskiej armii. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Były prezydent Syrii skazany na śmierć za zbrodnie z czasów wojny domowej. Groźny wypadek na trasie S8 pod Warszawą. Są utrudnienia. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały dziś w tej sprawie umowę z amerykańskim koncernem Boeing. Polska zamówiła w sumie 96 Apache w wersji AH-64E, wyposażonej m.in. w systemy wymiany informacji na polu walki czy zdolności kontrolowania dronów. To bardzo ważne, żebyśmy mogli serwisować tę maszynę na miejscu, mówi Radiu Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Serwisowanie śmigłowców na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, właśnie centrum serwisowe, krok po kroku będziemy budowali te kompetencje, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
1: Polski rząd chce, żeby w przyszłości centrum w Łodzi mogło też serwisować śmigłowce Apache należące do pozostałych krajów członkowskich NATO. Jest wyrok śmierci dla byłego prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Wydał go zaocznie sąd w Damaszku. Al-Assad został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej. Razem z nim skazano jego brata Mahera, byłego dowódcę elitarnej 4. Dywizji Pancernej oraz kuzyna Atefa Najiba. Wojna domowa w Syrii trwała 14 lat i pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Proces odbył się pod nieobecność Assada. Były przywódca Syrii wraz z rodziną opuścił Damaszek w grudniu 2024 roku po upadku swojego reżimu. Od tego czasu przebywa w Rosji. Rządowe wahania w sprawie powrotu programu osłonowego, ceny paliw niżej. Mimo zapowiedzi premiera o możliwym ponownym wprowadzeniu ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji, decyzja wciąż nie zapadła, a ceny na stacjach benzynowych cały czas są wysokie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć z absolutną pewnością ani czy, ani kiedy program może wrócić. Rozmowy w rządzie trwają, ale są różnice, więc zielonego światła nie ma. Czekamy na decyzję ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
4: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj koalicyjnie na pierwszym miejscu.
3: Bo jak tłumaczy, skoro prezydent nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach dużych koncernów, a to miała być przepustka, by ulżyć Polakom, to jej zdaniem trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
1: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. Jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców. Potężne utrudnienia są na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy pod Warszawą. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Rozbita ciężarówka blokuje wszystkie trzy pasy ruchu. Na ulicę wylał się olej. S8 w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Uważajcie. Na razie upały trochę odpuściły, ale wrócą już w ten weekend. Metropolita krakowski zachęca do chronienia się przed nimi w kościołach. Kardynał Grzegorz Ryś rozesłał do proboszczów archidiecezji krakowskiej list z prośbą o otwieranie świątyń, kiedy żar leje się z nieba. Apelowały o to środowiska seniorów. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
5: Kardynał poparł apel seniorów i przyłączył się do niego, powiedział mi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
6: No, jesteśmy przekonani, że w ogóle kościoły dobrze, jeśli są otwarte dla ludzi jako przestrzeń modlitwy, przestrzeń spotkania.
5: Zapraszacie do kościołów nie tylko katolików, jak rozumiem, tak?
6: Nikt przy wejściu do kościoła nie sprawdza, czy ktoś jest ochrzczony, czy ktoś jest praktykujący.
5: Ostateczne decyzje co do godzin i zakresu udostępniania kościołów jako schronienia przed upałami podejmować będą jednak proboszczowie, podkreśla kuria. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Według synoptyków weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Teraz już ekonomia w Radio Z. Rafał Piech.
7: Radio Z. Pierwsze źródło info.

When sooner or later it's over, I just don't wanna.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Jest 16. Sprawa możliwych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian będzie rozliczona, zapowiada rząd. Świerklaniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Zabrzeńscy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie starszego mężczyzny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Sprawa możliwych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian będzie rozliczona, zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka. Chodzi o wsparcie finansowe, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Adam Szłapka podkreślił, że tą sprawą od jakiegoś czasu zajmują się już odpowiednie służby.
2: Sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności. To służby w takich sytuacjach prowadzą czynności i to służby w takich sprawach prowadzą postępowanie. Prokuratura prowadzi postępowanie, prokuratura formułuje akty oskarżenia do sądu i sądy o tym decydują i to jest normalna procedura.
0: Po opublikowaniu przez Wirtualną Polskę doniesień o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została zawieszona w partii. Czekają również posiedzenie sądu koleżeńskiego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Świerklaniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka organizacyjna rozszerzy ofertę usług i będzie odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób korzystających dziś z pomocy społecznej. Unijne dofinansowanie na ten cel to niemal 3 800 000 zł. Centrum Usług Społecznych będzie miało dwie siedziby. To obecny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Głównej.

0: Wali seniora bez powodu.
1: Dwaj zabrani w wieku 18 i 21 lat dokonali pobicia 66-letniego mieszkańca Zabrza. Młodzi zabrani nie mieli żadnego powodu do tego, żeby zaatakować tego 66-latka. Po zaczepieniu go zaczęli go kopać oraz uderzać po całym ciele. W wyniku tego u 66-latka powstały poważne obrażenia ciała, m.in. obrażenia twarzy, czaszki oraz złamania żeber.
0: Młodszy z zatrzymanych był już wielokrotnie notowany za przestępstwa z użyciem przemocy. Decyzją sądu trafił do aresztu. Drugi nie był notowany, wobec niego zastosowano policyjny dozór. Teraz odpowiedzą za swe czyny przed sądem.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia w regionie będzie pogodnie. Choć zachmurzenie może miejscami wzrosnąć, bez opadów. Temperatura do 25 stopni.
3: Szczegóły przekażę panie Pasula.
4: O wypadku na 52, to na południu regionu województwa śląskiego, niedaleko węzła Skoczów. Ta trasa krzyżuje się, przypomnę, tam z Wiślanką, czyli z drogą 81. Przejazd no prawie zupełnie już unormowany. Ja tylko przypomnę, że zderzyły się trzy pojazdy, auto i bus. Poszkodowany to kierujący osobowym autem, odwieziony został już do szpitala. Inne zdarzenia, do jakich doszło całkiem niedawno, to Bielsko-Biała, Michałowskiego, tu dwie osobówki się zderzyły. Kalety, najprawdopodobniej wypadek, bo jak podaje drogówka, zderzył się z osobowym autem jadącym motocyklem. On jest poszkodowany. Służby dojechały na miejsce tego zdarzenia. Mamy jeszcze z Lipowej, niedaleko Żywca, zgłoszenie. To potrącenie pieszego, ale nie groźne na szczęście. Taki mamy przekaz. Tych zdarzeń łącznie wpisanych w meldunek śląskiej drogówki 120 na tę porę. Uwaga, stłuczkę jeszcze sygnalizujemy całkiem niedawno. Sprzed kilku minut zgłoszenie. Węzeł Brzęczkowice, a więc S1 i A4, niedaleko Imielina, kierunek Tychy. Wiemy o zderzeniu dwóch aut, zatem apel o rozwagę, gdy się tędy akurat przejeżdża. W aglomeracji teraz, a więc i w Katowicach, no w miarę sytuacja się normuje, choć nie wszędzie. Bo ja przypomnę, że tutaj Murckowska, czyli fragment 86, tak od salonu IKEA przez sam wiadukt Murckowski do rozjazdu w stronę Ligoty. Niestety przejazd na zasadzie zderzak w zderzak, bo od rana pracują tu służby i wyłączony i skrajny prawy pas i zdaje się i lewy, choć jeszcze tam pracowali godzinę temu drogowcy. Nie wiemy, jaki jest na tę porę przekaz. Mamy nadzieję, że łatwiej się jedzie. Spiętrzenia niewielkie jeszcze tylko na 44 w Bieruniu Nowym oraz na remontowanym fragmencie 86 na wysokości Będzina. Gdzie indziej całkiem sprawny już przejazd. Szerokości zatem od autoradia.
3: Na zegarach 17:31. O tej porze informacje w skrócie przekaże państwu Piotr Pagieła.
0: W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ceny paliwa niżej. Sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu niestabilna. Rządowy program CPN wygasł pod koniec czerwca. W szóstej sekcji kanału Gliwickiego stężenie złotej algi wzrosło w ciągu kilku dni z 30 milionów do 270 milionów osobników na litr wody. Podał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały, że dotychczas nie odnotowano śnięcia ryb. Kanał regatowy w Parku Śląskim został otwarty. Po trwającym ponad 3 lata remoncie do użytku wróciła też tak zwana wyspa, na której przed laty odbywały się koncerty i potańcówki. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, którego zatrzymali gliwiccy policjanci. Mężczyzna miał się dopuszczać przestępstwo o charakterze seksualnym wobec małoletnich.
5: Świetna muzyka.
6: I to już prawie 15:00, o tej porze w Radiu Z najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wielki projekt dla polskiej armii. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Były prezydent Syrii skazany na śmierć za zbrodnie z czasów wojny domowej. Groźny wypadek na trasie S8 pod Warszawą. Są utrudnienia. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały dziś w tej sprawie umowę z amerykańskim koncernem Boeing. Polska zamówiła w sumie 96 Apache w wersji AH-64E, wyposażonej m.in. w systemy wymiany informacji na polu walki czy zdolności kontrolowania dronów. To bardzo ważne, żebyśmy mogli serwisować te maszyny na miejscu, mówi Radiu Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
8: Serwisowanie śmigłowców na drugim końcu świata
5: świata jest

0: bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, właśnie centrum serwisowe, krok po kroku będziemy budowali te kompetencje, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
1: Polski rząd chce, żeby w przyszłości centrum w Łodzi mogło też serwisować śmigłowce Apache należące do pozostałych krajów członkowskich NATO. Jest wyrok śmierci dla byłego prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Wydał go zaocznie sąd w Damaszku. Al-Assad został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej. Razem z nim skazano jego brata Mahera, byłego dowódcę elitarnej 4. Dywizji Pancernej oraz kuzyna Atefa Najiba. Wojna domowa w Syrii trwała 14 lat i pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Proces odbył się pod nieobecność Assada. Były przywódca Syrii wraz z rodziną opuścił Damaszek w grudniu 2024 roku po upadku swojego reżimu. Od tego czasu przebywa w Rosji. Rządowe wahania w sprawie powrotu programu osłonowego, ceny paliw niżej. Mimo zapowiedzi premiera o możliwym ponownym wprowadzeniu ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji, decyzja wciąż nie zapadła, a ceny na stacjach benzynowych cały czas są wysokie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć z absolutną pewnością ani czy, ani kiedy program może wrócić. Rozmowy w rządzie trwają, ale są różnice, więc zielonego światła nie ma. Czekamy na decyzję ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
3: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj koalicyjnie na pierwszym miejscu.
2: Bo jak tłumaczy, skoro prezydent nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach dużych koncernów, a to miała być przepustka, by ulżyć Polakom, to jej zdaniem trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
1: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. Jeszcze jedna ważna wiadomość dla kierowców. Potężne utrudnienia są na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy pod Warszawą. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i dwa auta osobowe. Rozbita ciężarówka blokuje wszystkie trzy pasy ruchu. Na ulicę wylał się olej. S8 w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Uważajcie. Na razie upały trochę odpuściły, ale wrócą już w ten weekend. Metropolita krakowski zachęca do chronienia się przed nimi w kościołach. Kardynał Grzegorz Ryś rozesłał do proboszczów archidiecezji krakowskiej list z prośbą o otwieranie świątyń, kiedy żar leje się z nieba. Apelowały o to środowiska seniorów. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
4: Kardynał poparł apel seniorów i przyłączył się do niego, powiedział mi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
5: No, jesteśmy przekonani, że w ogóle kościoły dobrze, jeśli są otwarte dla ludzi, jako przestrzeń modlitwy, przestrzeń spotkania.
4: Zapraszacie do kościołów nie tylko katolików, jak rozumiem, tak?
5: Nikt przy wejściu do kościoła nie sprawdza, czy ktoś jest ochrzczony, czy ktoś jest praktykujący.
4: Ostateczne decyzje co do godzin i zakresu udostępniania kościołów jako schronienia przed upałami podejmować będą jednak proboszczowie, podkreśla kuria. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Według synoptyków w weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Teraz już ekonomia w Radio Z. Rafał Piech.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Typ pojazdu włącznie. Szerokości dla wszystkich, którzy w trasie. Tyle od autoradia.
1: Jest 18. Zdaniem rzecznika rządu Polska powinna się przygotować na kolejne incydenty ze strony Rosji. W szóstej sekcji kanału gliwickiego stężenie złotej algi wzrosło w ciągu kilku dni 9-krotnie. Cieszyn będzie gospodarzem pierwszych w Polsce mistrzostw świata garlandów w futbolu stołowym.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Piotr Pagieła, zapraszam. Polska powinna przygotować się na kolejne incydenty ze strony Rosji. O takim scenariuszu mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka podkreśla, że bezpieczeństwo państwa musi być na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną.
3: Cały czas mamy do czynienia z próbami wojny hybrydowej. To, że granica jest szczelna, jest wynikiem działania służb Straży Granicznej, polskich służb, wojska. Natomiast cały czas trwają próby przekroczeń. To jest też element tego konfliktu hybrydowego. To, że naruszana jest przestrzeń powietrzna Polski czy innych państw, no cały czas jest testowaniem naszej odporności.
1: Adam Szłapka podkreślił, że Rosja może dokonać prowokacji pod fałszywą flagą. Rzecznik rządu zwrócił też uwagę na dezinformację o półupadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Niektórzy politycy Konfederacji twierdzili, że rakieta należała do Ukrainy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W szóstej sekcji kanału gliwickiego stężenie złotej algi wzrosło w ciągu kilku dni z 30 milionów do 270 milionów osobników na litr wody, poinformował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, a Wody Polskie w Gliwicach podają, że dotychczas nie odnotowano śnięcia ryb. Złota alga to gląd, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła też do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 roku. Cieszyn będzie gospodarzem pierwszych w Polsce mistrzostw świata w futbolu stołowym, czyli w popularne piłkarzyki. Razem z miastem tę wiadomość ogłosił Polski Związek Futbolu Stołowego. Od 16 do 20 września w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków stanie 70 profesjonalnych stołów, a na liście jest już blisko 250 zawodników z całego świata. Futbol stołowy ma w Polsce ponad 200 sklasyfikowanych zawodników i 11 klubów zrzeszonych w związku. Jedynym z województwa śląskiego jest klub Zamack koło Cieszyna, mówi jego prezes, a zarówno wiceprezes całej organizacji Marcin Ścibik.
4: W 2020 roku wszystko zaczęło się w Zamaskach. Powstał klub AKFS Zamarski, powstał turniej w Zamaskach, Puchar Sołtysa, teraz znany jako Fusand Masters. Zorganizowaliśmy już kilkanaście turniejów, mamy sekcję junior, sekcję dorosłych, ale również od września sekcję osób na wózkach inwalidzkich.
1: Ogólnoświatowa rywalizacja obejmie single, deble, pary mieszane i pojedynki reprezentacji narodowych. Zawody będą transmitowane w internecie. Teraz o pogodzie. Do końca dnia w regionie bez opadów, choć zachmurzenie może wzrastać. Temperatura do 25 stopni.
5: Słuchacie Radia Z, na zegarach już niemal godzina 18. Pora na najnowsze wydanie wiadomości. Lucyna Płużyczka, zapraszamy.
6: Afera z wypłatami dla Powodzian, Anna Konieczyńska odwołana. Nielegalne składowisko w Rogowcu, służby ponownie je sprawdzają. Polscy lekkoatleci walczą o medale na Mistrzostwach Europy, sprawdzamy ich szanse.
5: Osiemnasta.
6: Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza Agencji. To w związku z informacjami o nieprawidłowościach przy udzielaniu

0: Medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania. Resort zdrowia chce, żeby lekarze pracowali 320 godzin miesięcznie i zarabiali maksymalnie 240 zł na godzinę. Jeżeli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ilu do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Ucierpią na tym przede wszystkim pacjenci, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, Dariusz Samborski.
1: Dyrektorzy czy szpitale, szczególnie powiatowe, nie będą mogły obsadzić dyżurów.
2: Czyli na przykład w takim szpitalu powiatowym pacjent nie będzie mógł sobie zaoperować na przykład biodra, tak? Rozumiem.
1: No między innymi, tak. Kadra lekarska, której jest, jak mówimy również od lat, za mało i będzie jej coraz mniej, nie będzie przemieszczać się w mniejszych szpitalach, szpitalach powiatowych czy w AOS-ach. To spowoduje tak naprawdę zamknięcie tych szpitali.
0: Przepisy są konsultowane, mają wejść w życie jesienią. Służby po raz kolejny badają składowisko odpadów niebezpiecznych w Rogowcu nad Łódzkiem. To jedno z największych tego typu składowisk w Europie. Zalega tam ponad 50 tysięcy ton odpadów. Policjanci, prokuratorzy i biegli oceniają stan pojemników i szczelność zabezpieczeń. Sprawdzają, jak duże jest ryzyko, że niebezpieczne substancje w sposób niekontrolowany przedostaną się do środowiska. Mówi Radiu Z nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z policji.
3: Przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
0: Chodzi m.in. o teren pobliskiej elektrowni Bełchatów. Śledztwo w sprawie składowiska w Rogowcu prowadzi specjalna grupa do walki z mafiami śmieciowymi. Do tej pory zatrzymano 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który jest odpowiedzialny za stworzenie składowiska. 50-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu. I jeszcze sport i lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Pierwszy dzień nasza kadra zakończyła z jednym medalem na koncie. Srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Dzisiaj kolejny dzień rywalizacji. I teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Mamy szansę na kolejne krążki?
4: Tak, między innymi w rzucie młotem do finału. Co prawda nie zakwalifikował się broniący tytułu Wojciech Nowicki, ale będzie nas w nim reprezentował Paweł Fajdek, który po wczorajszych kwalifikacjach narzekał na warunki, między innymi na siatki, które jego zdaniem bardziej przypominają te do rzutu dyskiem, i na koło.
5: Jest łatane, jest na zmianę, raz szybkie, raz tempe. Da się to odczuć, natomiast w finale nie będę na to patrzył, no będę starał się rzucać jak najdalej po prostu.
4: Dzisiaj będziemy też trzymać kciuki za Piję Krzyszowską, która powalczy najpierw w półfinale, a później, mamy nadzieję, w finale biegu na 100 metrów przez Płotki.
0: O wynikach naszych lekkoatletów usłyszycie w wieczornych wiadomościach Radia Z, najbliższe po 20, a najbliższe wydanie wiadomości Radia Z już za niespełna pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Iwony Kutyny.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia.

0: Minęła 19. Oświatowa Solidarność z Podbeskidzia zwraca uwagę na problem postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. W Dębieńsku, w Czerwionce-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. W Zabrzu dobiegły końca prace związane z modernizacją dwóch przejazdów drogowo-tramwajowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Postępowania dyscyplinarne to dziś jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi nauczyciele zgłaszają się do podbeskidzkiej Solidarności. Związek alarmuje, że nawet po skardze dotyczącej codziennej sytuacji w szkole nauczyciel może trafić przed rzecznika dyscyplinarnego. Jak powiedziała Radio Katowice Justyna Kurasiewicz, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie, do związku często zgłaszają się nauczyciele, wobec których wszczynane są postępowania wyjaśniające,
2: które potem bardzo często przeradzają się w postępowanie dyscyplinarne przy kuratorze śląskim w Katowicach. I powody, czy właściwie sytuacje, gdzie oni muszą bronić siebie, są czasami aż tak absurdalne, że nie do uwierzenia.
0: Problem zauważa Ministerstwo Edukacji, które chce przyspieszyć postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli, wzmocnić ich prawo do obrony i dopuścić mediację w części spraw. Resort mówi też o ograniczeniu nadmiernej opresyjności obecnego systemu. Światowa Solidarność idzie dalej. Chce likwidacji komisji dyscyplinarnych w ich obecnym kształcie i gruntownej zmiany zasad odpowiedzialności nauczycieli. Coraz większe grupy pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Dziś przybywają pątnicy z diecezji krakowskiej, ełckiej, bielsko-żywieckiej oraz elbląskiej. W sumie do 15 sierpnia w pieszych pielgrzymkach dotrze do Częstochowy ponad 30 tysięcy osób.
3: Nasze postanowienia, nasze prośby, nasze podziękowania, to wszystko nas uskrzydla, niesie.
4: To świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobry spędzony czas.
5: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
6: Tak, nareszcie tutaj jesteśmy i bardzo się cieszymy.
3: Nie tylko prośby, ale też podziękowania. Akurat u nas była w tym roku 25. rocznica, także to przede wszystkim, żeby jak najdalej, jak najdłużej wytrzymać w zdrowiu.
0: Pierwszy sierpniowy szczyt pieszego pielgrzymowania przypada na 15 sierpnia. Uroczystość w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11 na jasnogórskim szczycie. Kolejny szczyt to Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, które przypada 26 sierpnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Dębieńsku, w Czerwionce-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przygotowania może być stosowana do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenie obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Dobiegły końca prace związane z modernizacją dwóch przejazdów drogowo-tramwajowych w Zabrzu. To na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Wolności oraz w rejonie stacji paliw przy wjeździe od strony Wolności. Przejazdy wykonano w nowoczesnej technologii bezpodsypkowej. Ogranicza ona hałas i drgania, jakie powodują tramwaje. Komfort odczują też pasażerowie, bowiem jazda tramwajem będzie bardziej płynna. To już kolejny etap modernizacji torów w tej części Zabrza. Wcześniej tramwaje śląskie wyremontowały odcinek od ulicy Piłsudskiego do Kondratowicza, a w ubiegłym roku także przejazd w ciągu ulicy Galla. Jeszcze pogoda, krótko, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów, temperatury.

0: Odpowiedzialność finansowa za oszustwo w programie Czyste Powietrze spadnie wreszcie na oszusta. Umożliwi to przyjęta dziś przez rząd specjalna ustawa. Dotąd za nierozliczone inwestycje z programu odpowiadali oszukani. Marcin Frydrich zajmuje się tym tematem. Co więc teraz się zmieni?
1: Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotacje musiał wówczas spłacać właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
1: A wcześniej zawiesić egzekucję roszczeń od oszukanych właścicieli. Muszą oni jednak najpierw złożyć odpowiednie zawiadomienie do prokuratury. Marcin Frydrich, Radio Z.
0: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy rodzin, a kwota to ponad 280 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd za brak decyzji w sprawie cen paliw. Na razie nic nie wiadomo o powrocie programu osłonowego i to mimo zapowiedzi premiera, że taki ruch jest możliwy na dwa ostatnie tygodnie wakacji. I to jest właśnie problem Donalda Tuska, mówi poseł Andrzej Śliwka.
3: Dużo obiecuje, mało robi. Zamiast robimy, nie gadamy, mamy gadamy, nie robimy. I to, że rządzący chcą łupić Polaków tymi rekordowymi cenami paliw, jest wynikiem tego, że Donald Tusk ma gigantyczną dziurę w budżecie.
0: Poprzednia odsłona programu kosztowała budżet państwa niecałe 5 miliardów złotych. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Loty zawieszone są do jutra do godziny 11, a wszystko z powodu aktywności Etny. Jak podkreślają lokalne media, trudno przewidzieć, kiedy lotnisko będzie działać na 100%. Pasażerów trzeba przewozić na inne lotniska. Od początku obecnego kryzysu władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku zeszłego roku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Oskarżeni to dwaj pracownicy Jan Z oraz Dawid S. Mężczyźni nie uruchomili urządzenia napełniającego poduszki powietrzem. Jak mówi nam Marta Śmieje, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, dziewczynka doznała licznych obrażeń.
4: Złamania kręgosłupa oraz obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym jednocześnie narazili małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 5 lat więzienia. Firmy rozwijające AI wykupują hurtowo tysiące książek, karmią nimi sztuczną inteligencję. Pytania dotyczące sprzedaży trafiły także do antykwariatów w Polsce. Chodzi o wydania sprzed kilkudziesięciu lat, których nie ma w formie cyfrowej. Wykorzystuje się je do testowania modeli AI. A o szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
5: W antykwariatach usłyszałem, że w Europie zaczęło się od Niemiec, gdzie jest jeden z największych rynków książek na świecie. Właścicielka jednego z antykwariatów w Toruniu, Aldona Mackiewicz, nie zgodziłaby się na sprzedaż firmom specjalizującym się w rozwijaniu sztucznej inteligencji.
6: Zupełnie do czego innego książki były tworzone, więc zupełnie to nie o to chodzi z książkami, zwłaszcza starymi, zabytkowymi.
5: Pierwsze informacje o karmieniu AI treścią książek pojawiły się 3 lata temu w USA.
0: Wtedy Washington Post informował o skanowaniu stron, rozcinaniu grzbietów i niszczeniu egzemplarzy. W Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę, lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

po oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swój.

0: Minęła 20. Władze Częstochowy wyjaśniają niejasności związane ze stanowiskiem dyrektora w tamtejszej hali sportowej. Od dziś do czwartku w Gliwicach potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prezes hali sportowej Częstochowa dementuje informacje o rzekomym zatrudnieniu na funkcji dyrektora syna byłego wiceprezydenta miasta. Przez Częstochowę przetacza się fala kontrowersji po tym, jak w internecie pojawiła się informacja, że syn Jarosława Marszałka objął funkcję dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Ogłosiliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs na to stanowisko, do którego zgłosił się jedynie syn byłego wiceprezydenta, powiedział Daniel Woch, prezes hali sportowej Częstochowa.
2: Były w nim zawarte restrykcyjne wymagania. Została do tego celu powołana specjalna komisja. Pojawiła nam się podczas trwania jego jakby czasu jedna oferta i ten człowiek te warunki spełniał. Ja tą decyzję podjąłem już jakiś czas temu. Ona jest oczywista, ponieważ my takiego dyrektora nie posiadamy, mimo rozstrzygnięcia tego konkursu.
0: Prezes spółki potwierdził, że od kilku lat syn Jarosława Marszałka pracuje w hali sportowej Częstochowa na innym stanowisku. Hala prowadzona jest przez miejską spółkę, dlatego do sprawy odniósł się pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy, Zdzisław Wolski.
3: Nie ma powodu prawnego, żeby decyzje kadrowe uzgadniać z właścicielem, którym jest miasto. Nie było ta decyzja uzgadniana ani ze mną, ani z zajmującym się spółką wiceprezydentem Łukaszem Kotem. Tu do złamania prawa nie doszło.
0: Wiceprezydent Zdzisław Wolski zapowiedział zwołanie w najbliższym czasie Rady Nadzorczej Hali Sportowej w celu oceny działania Rady, spółki i jej władz. Zlecił także analizę przeniesienia zarządzania hali ze spółki do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Świerklaniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka organizacyjna rozszerzy ofertę usług i będzie odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób korzystających dziś z pomocy społecznej. Unijne dofinansowanie na ten cel wynosi niemal 3 800 000 zł. Centrum Usług Społecznych będzie miało dwie siedziby. Obecny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim oraz budynek przejęty przez gminę od Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Boromeuszek w Świerklańcu przy ulicy Oświęcimskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś do czwartku w związku z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Dotyczy to wszystkich odbiorców korzystających z ciepła systemowego spółki. Postój ciepłowni przy ulicy Królewskiej Tamy ma umożliwić wykonanie prac montażowych, przyłączeniowych i integrację obecnego systemu z realizacją inwestycji Park Zielonej Energii, powiedział Adam Sosnowski, rzecznik gliwickiego PEC.
4: Dołożymy wszelkich starań, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, żeby czas zakłóceń był jak najkrótszy. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, ale to wszystko ma związek oczywiście z najważniejszym etapem połączenia obecnej infrastruktury ciepłowniczej z tą, która już niebawem będzie pracować w Parku Zielonej Energii, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gliwic.
0: Stopniowe przywracanie dostaw ciepła rozpocznie się w czwartek rano i potrwa do wieczora. Park Zielonej Energii to m.in. budowa nowego bloku energetycznego, farmy fotowoltaicznej i magazynu ciepła. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami.

0: Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych.
1: Już prawie 20, tu Radio Z. Czas na najświeższe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna. Zapraszamy.
2: Rumuńscy nurkowie zniszczyli dwa drony, dryfowały na Morzu Czarnym. Szpital w Miastku na Pomorzu kończy działalność, ma gigantyczne długi. Za 24 godziny zniknie słońce, jutro wielki spektakl na niebie.
1: 20.
2: Drony przy kluczowym projekcie gazowym na Morzu Czarnym. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa bezzałogowce typu Gerbera, które dryfowały w pobliżu strategicznego złoża gazu Neptun Deep, 90 mil morskich od portu w Konstancy. Władze Rumunii skontaktowały się z Ukrainą. Kijów zapewnił, że maszyny nie są ich. Nie pomogło wysadzanie podwodnych skał. W czwartek zostanie wyłączony drugi z dwóch reaktorów rumuńskiej elektrowni atomowej w Cernawodzie. Powodem jest ekstremalnie niski stan wody w Dunaju. A co to oznacza dla rumuńskiej gospodarki, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Elektrownia pokrywa około 20% rumuńskiego zapotrzebowania na energię. Pod koniec lipca z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju wyłączono już pierwszy blok elektrowni. Teraz przyjdzie czas na drugi. Wyłączenie elektrowni oznacza konieczność oszczędzania energii. W pierwszej kolejności dotknie to przemysłu energochłonnego, który może sobie pozwolić na 10% czy nawet 30% ograniczenie poboru mocy. Rumunia będzie musiała też sprowadzać prąd z zewnątrz, tyle że podobne kłopoty mają i inne kraje wokół. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Niedawno bliska wyłączenia była elektrownia atomowa na Węgrzech. Z brakiem wody do chłodzenia bloków mierzy się także siłownia w Bułgarii. Obie te elektrownie są położone nad Dunajem. To koniec leczenia pacjentów w szpitalu w Miastku w województwie pomorskim. Placówka kończy działalność z powodu gigantycznych długów. Szpital wpadł w kłopoty finansowe przez złe zarządzanie. W placówce działali neurochirurdzy, którzy wykonywali ekstremalnie drogie zabiegi dla pacjentów z całego kraju. Rzecznika pomorskiego NFZ Monika Kierat w rozmowie z Maciejem Bąkiem wyjaśnia, co teraz będzie z pacjentami.
4: No, dla mieszkańców Miastka oznacza to, że po prostu nie mogą realizować świadczeń w szpitalu w Miastku i te świadczenia, które były wcześniej realizowane przez szpital, są i będą w sposób płynny przekazywane, przejmowane przez najbliższe placówki medyczne.
5: Czyli szpital w Bytowie przede wszystkim, bo to jest najbliższy szpital.
4: Tak, najbliżej jest szpital w Bytowie. Oczywiście również jest i Człuchów, i Kościerzyna, Słupsk czy Chojnice.
2: W Miastku przestała też działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ale NFZ pracuje nad tym, by jak najszybciej ją przywrócić. W szpitalu pracowało około 300 osób. Samorząd próbuje znaleźć sposób na połączenie placówki z innym szpitalem. Na razie bezskutecznie. Niedźwiedzie na drogach Podhala. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doszło tam do dwóch potrąceń drapieżników, które wybiegły na jezdnię. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co o tych zdarzeniach mówią policjanci?
6: Przyznają, że to wyjątkowa sytuacja. Zdarzają się kolizje z sarnami, dzikami, ale zderzeń z niedźwiedziami na Podhalu nie było dawno. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji apeluje do kierowców o czujność.
7: Po to, aby jeździć ostrożnie, jednak tutaj w powiecie tatrzańskim tej dzikiej zwierzyny naprawdę jest bardzo dużo.
6: Do pierwszego wypadku doszło w ciągu dnia pod koniec lipca w Witowie w pobliżu Doliny Kościeliskiej. W minioną niedzielę wieczorem samochód potrącił niedźwiedzia na drodze Oswalda Balcera. W obydwu przypadkach niedźwiedzie zginęły na miejscu. Kierowcom nic się nie stało. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Zbliża się długi weekend, to na Podhalu okres największego natężenia ruchu samochodowego. Jutro o tej porze będziemy świadkami zaćmienia słońca. Wszystko zacznie się krótko po 19:00. W Polsce księżyc częściowo tylko przysłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie w Hiszpanii i na Islandii. Do obserwacji trzeba wybrać odpowiednie miejsce, bo słońce będzie nisko nad horyzontem, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: To musi być naprawdę albo wysoki budynek, jakiś wieżowiec. Jeśli państwo jesteście w Warszawie, no to pewnie Kopiec Powstania Warszawskiego, tak? Może taras Pałacu Kultury Nauki, tego typu miejsca, tam gdzie widać horyzont.
2: Na słońce nie można patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do obserwacji są okulary ze specjalną folią. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Wilanowski, dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 20. Władze Częstochowy wyjaśniają niejasności związane ze stanowiskiem dyrektora w tamtejszej hali sportowej. Od dziś do czwartku w Gliwicach potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Prezes hali sportowej Częstochowa dementuje informacje o rzekomym zatrudnieniu na funkcji dyrektora syna byłego wiceprezydenta miasta. Przez Częstochowę przetacza się fala kontrowersji po tym, jak w internecie pojawiła się informacja, że syn Jarosława Marszałka objął funkcję dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Ogłosiliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej konkurs na to stanowisko, do którego zgłosił się jedynie syn byłego wiceprezydenta, powiedział Daniel Woch, prezes hali sportowej Częstochowa.
2: Były w nim zawarte restrykcyjne wymagania. Została do tego celu powołana specjalna komisja. Pojawiła nam się podczas trwania jego jakby czasu jedna oferta i ten człowiek te warunki spełniał. Ja tą decyzję podjąłem już jakiś czas temu. Ona jest oczywista, ponieważ my takiego dyrektora nie posiadamy, mimo rozstrzygnięcia tego konkursu.
0: Prezes spółki potwierdził, że od kilku lat syn Jarosława Marszałka pracuje w hali sportowej Częstochowa na innym stanowisku. Hala prowadzona jest przez miejską spółkę, dlatego do sprawy odniósł się pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy, Zdzisław Wolski.
3: Nie ma powodu prawnego, żeby decyzje kadrowe uzgadniać z właścicielem, którym jest z miasto. Nie było ta decyzja uzgadniana ani ze mną, ani z zajmującym się spółkami wiceprezydentem Łukaszem Kotem. Tu do złamania prawa nie doszło.
0: Wiceprezydent Zdzisław Wolski zapowiedział zwołanie w najbliższym czasie Rady Nadzorczej Hali Sportowej w celu oceny działania Rady, spółki i jej władz. Zlecił także analizę przeniesienia zarządzania hali ze spółki do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Świerklaniecki Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Nowa jednostka organizacyjna rozszerzy ofertę usług i będzie odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób korzystających dziś z pomocy społecznej. Unijne dofinansowanie na ten cel wynosi niemal 3 800 000 zł. Centrum Usług Społecznych będzie miało dwie siedziby. Obecny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim oraz budynek przejęty przez gminę od Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Boromeuszek w Świerklańcu przy ulicy Oświęcimskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od dziś do czwartku w związku z pracami prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody. Dotyczy to wszystkich odbiorców korzystających z ciepła systemowego spółki. Postój ciepłowni przy ulicy Królewskiej Tamy ma umożliwić wykonanie prac montażowych, przyłączeniowych i integrację obecnego systemu z realizacją inwestycji Park Zielonej Energii, powiedział Adam Sosnowski, rzecznik gliwickiego PC.
4: Dołożymy wszelkich starań, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze, żeby czas zakłóceń był jak najkrótszy. Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość, ale to wszystko ma związek oczywiście z najważniejszym etapem połączenia obecnej infrastruktury ciepłowniczej z tą, która już niebawem będzie pracować w Parku Zielonej Energii, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła dla mieszkańców Gliwic.
0: Stopniowe przywracanie dostaw ciepła rozpocznie się w czwartek rano i potrwa do wieczora. Park Zielonej Energii to m.in. budowa nowego bloku energetycznego, farmy fotowoltaicznej i magazynu ciepła. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie siewierskich lasów. Jeżeli spotkamy szopa pracza na swojej drodze, nie należy go dokarmiać ani dotykać. Szopy mogą przenosić niebezpieczne pasożyty. Powinniśmy też zabezpieczyć śmietniki. Jeszcze o pogodzie. Krótko noc w regionie bardzo pogodna, wręcz bezchmurna. Temperatura minimalna o wschodzie słońca od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunków północnych.
5: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Poszukiwania surfera na Bałtyku nie wrócił od kilku godzin. Były amerykański żołnierz uwolniony przez Rosję. Wolnych miejsc brak. Najlepszy sezon w zachodniopomorskim.
5: 21.
6: Z wody, lądu i powietrza trwają poszukiwania 35-latka w rejonie Chałup na Zatoce Puckiej. Mężczyzna około 14.30 wypożyczył sprzęt do windsurfingu i od tamtej pory nie wrócił. Kilka godzin temu znaleziono jedynie deskę. Miał na sobie krótką czarną piankę i koszulkę z białymi napisami. W poszukiwaniach uczestniczą WOPR, Straż Graniczna i Policja. Do poszukiwań skierowano także śmigłowiec marynarki wojennej. Moskwa uwolniła byłego żołnierza piechoty morskiej USA. Robert Gilman zwolniony został z powodów humanitarnych. 32-latek jest już w drodze do Stanów. Podczas lotu ma być zbadany. Prawdopodobnie trafi na leczenie do ośrodka w San Antonio w Teksasie. Mężczyzna został aresztowany w Woronerzu w 2022 roku za rzekome kopnięcie pod wpływem alkoholu policjanta. Został skazany na 4,5 roku więzienia. Poszukiwanego czerwoną notą Interpolu, pedofila z Ukrainy, zatrzymali małopolscy policjanci. Przestępca wpadł przez przypadek w Chrzanowie koło Krakowa. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
7: Policjantów wezwała jedna z mieszkanek bloku w Chrzanowie, która zauważyła na balkonie obnażającego się mężczyznę. W pobliżu znajdowało się przedszkole. Dyżurny wysłał na miejsce patrol, relacjonuje Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
8: Podczas sprawdzenia okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przestępstwa o charakterze seksualnym przeciwko dzieciom. Ukraiński wymiar sprawiedliwości skazał tego mężczyznę na dożywocie.
7: 64-latek został zatrzymany. W areszcie czeka na decyzję sądu o ekstradycji na Ukrainę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Nie wiadomo, jak pedofil wymknął się Ukraińcom, ani jak dostał się do Polski. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania.

0: Jak to by woźnica obraził się na konia.
1: Przepisy są konsultowane, mają wejść jesienią. Najlepszy sezon od lat dla właścicieli nieruchomości nad morzem w zachodniopomorskim. Praktycznie w każdej miejscowości brakuje wolnych miejsc. Wyprzedaje się wszystko, od luksusowych hoteli po miejsca na polach kempingowych. Według przedstawicieli branży tak dobrego roku nie było od czasu pandemii. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Pogoda w tym roku dopisała, a wraz z nią turyści. Okazji cenowych nie ma co szukać. Sprzedaje się praktycznie wszystko i to nie tylko w weekendy, ale i w tygodniu, mówi szefowa Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.
3: Sezon 2026 roku jest bardzo udany i hotele zapewniają, że mają także rezerwacje na wrzesień i październik.
2: Najwięcej turystów jest z Polski, ale coraz więcej także gości z zagranicy, głównie z Czech i Niemiec. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: A pogoda sprzyja, bo znów będzie gorąco. Gorąco także w Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. O nich już teraz Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 21. Ponad 20 milionów złotych kosztował remont kanału regatowego w Parku Śląskim. Ruszyły zapisy do 26. powiatowego rajdu rowerowego w Wodzisławiu Śląskim. Cieszyn będzie gospodarzem pierwszych w Polsce mistrzostw świata garlando w futbolu stołowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kanał regatowy w Parku Śląskim został otwarty po trwającym ponad 3 lata remoncie. Do użytku wróciła też tak zwana wyspa, na której przed laty odbywały się koncerty i potańcówki. Dzięki przebudowie organizacja imprez w tym miejscu znowu będzie możliwa. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa zwraca uwagę na to, że prace remontowe trwają w całym Parku Śląskim.
2: W wielu miejscach są ogrodzenia, za co przepraszamy, no ale to po to wszystko, żeby w przyszłości można było jeszcze lepiej z tego parku korzystać, w lepszej przestrzeni, w ładniejszej przestrzeni, w lepszej aranżacji. Bierzcie dzieci, bierzcie dziadków, dziadkowie, niech też zabierają wnuki i spędzajmy tu czas, bo naprawdę warto.
0: Remont kanału regatowego w Parku Śląskim kosztował ponad 20 milionów złotych. W przyszłym sezonie na kanał mają wrócić rowerki wodne i inne tego typu atrakcje. Fundacja Oczami Brata w Częstochowie zaprasza w swoje progi seniorów. W kawiarni na Starym Rynku, w której fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze mogą wypić kawę za symboliczną złotówkę. W tej akcji wcale nie chodzi o promocję, podkreślił Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata.
3: To zaproszenie do wyjścia z domu, spotkanie z drugim człowiekiem i spędzenie czasu w przyjaznej, ciepłej atmosferze, którą na co dzień tworzą osoby z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, odwiedźcie nas. To miejsce otwarte na rozmowę, uśmiech i na budowanie relacji.
0: Od lipca trwa także 16. edycja akcji kawiarenki dla seniora, którą realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Adresowana jest do częstochowian wyżej 60 roku życia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ruszyły zapisy do 26. powiatowego rajdu rowerowego w Wodzisławiu Śląskim. To jedna z większych tego typu imprez w regionie, która w tym roku stanowi część transgranicznego polsko-czeskiego projektu pod nazwą Odkrywamy Pogranicze na rowerze do sąsiada. To świetna impreza łącząca sport, integrację i turystykę, powiedział Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
4: Trasa jest tak poprowadzona, aby zrobić te 30 kilometrów, z drugiej strony pokazać ciekawe zakątki naszego powiatu. No i to, co ważne w tym roku, będą nam też towarzyszyć nasi sąsiedzi z południa, czyli Czesi, dlatego że samo wydarzenie odbywa się jako promocja projektu partnerskiego powiatu i miasta Orlowa, w którym wytyczamy nowy szlak rowerowy między Rydutowami i Orłową.
0: Zapisy przyjmowane będą do 25 sierpnia do godziny 15. Liczba miejsc jest ograniczona, a rajd odbędzie się 30 sierpnia. Cieszyn będzie gospodarzem pierwszych w Polsce mistrzostw świata garlando w futbolu stołowym, czyli w popularne piłkarzyki. Razem z miastem tę wiadomość ogłosił Polski Związek Futbolu Stołowego. Od 16 do 20 września w hali imienia cieszyńskich olimpijczyków stanie 70 profesjonalnych stołów, a na liście jest już blisko 250 zawodników z całego świata. Futbol stołowy ma w Polsce ponad 200 klasyfikowanych zawodników i 11 klubów zrzeszonych w związku. Ogólnoświatowa rywalizacja obejmie single, deble, pary mieszane i pojedynki reprezentacji narodowych. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
5: Zbliżamy się do 22. Tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Pod gruzami szukają żywych Kolumbia po trzęsieniu ziemi. Polacy na Sycylii utknęli, bo do jutra nie latają samoloty. Wracają upały do chronienia się w kościołach, namawia metropolita krakowski.
5: 22.
6: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Co najmniej 240 osób zginęło, ponad 500 zostało rannych po wstrząsach, które wczoraj nawiedziły zachodnią część kraju. Ratownicy nadal przeszukują gruzy setek zawalonych budynków. Zaginionych jest około 3000 osób. Około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii. Lotnisko w Katanii nie działa z powodu Etny. Wulkan aktywny jest od kilku dni. Wszystkie loty odwołane są do jutra, do 11. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za pasażerów.
7: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną. Kontaktujemy się i z lokalnymi służbami, i z przewoźnikami, ale czasami o wiele sprawniej idzie to naszym obywatelom, którzy tam są i mogą mieć bezpośredni kontakt z pracownikami.
6: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Alarm pogodowy w całej Anglii. Dotarła tam kolejna fala upałów. Kulminacja ma być w czwartek. W niektórych rejonach temperatura może osiągnąć 38 stopni Celsjusza. Według meteorologów całe lato może być w Wielkiej Brytanii rekordowe. Czerwiec i lipiec już były najcieplejsze w historii pomiarów. A według prognoz do końca miesiąca temperatury mają być wyższe niż zwykle o tej porze roku. Sierpień, przynajmniej na razie, bardzo ciepły, także w Polsce w weekend wrócą do nas upały. Miejscami może być 36 stopni. Dlatego do schronienia się w kościołach przed wysokimi temperaturami zachęca krakowski metropolita. Kardynał Grzegorz Ryś rozesłał do proboszczów archidiecezji krakowskiej list z prośbą o otwieranie świątyń, kiedy jest gorąco. Apelowało o to środowiska seniorów. Przemek Taranek ze szczegółami.
8: Kardynał poparł apel seniorów i przyłączył się do niego, powiedział mi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
9: No, jesteśmy przekonani, że w ogóle kościoły dobrze, jeśli są otwarte dla ludzi jako przestrzeń modlitwy, przestrzeń spotkania.
8: Zapraszacie do kościołów nie tylko katolików, jak rozumiem, tak?
9: Nikt przy wejściu do kościoła nie sprawdza, czy ktoś jest ochrzczony, czy ktoś jest praktykujący.
8: Ostateczne decyzje co do godzin i zakresu udostępniania kościołów jako schronienia przed upałami podejmować będą jednak proboszczowie, podkreśla kuria. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Służby kolejny raz badają składowisko odpadów niebezpiecznych w Rogowcu. To jedno z największych tego typu składowisk w Europie. Zalega tam ponad 50 tysięcy ton odpadów, a więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
10: Policjanci, prokuratorzy, biegli i przedstawiciele różnego rodzaju służb oceniają stan pojemników, szczelność zabezpieczeń, sprawdzają, jak duże jest ryzyko, że niebezpieczne substancje

0: mówi specjalistka do spraw żywienia zwierząt w zoo.
1: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne, pokryte rzadką roślinnością. U nas mieszkają trzy kotki, dwie samice i samiec, Moli, Sahira i Darek.
0: Kocięta mają się dobrze, szybko się rozwijają i przez najbliższe pół roku będą pod czujną opieką mamy. Pod czujną kontrolą wydarzenia sportowe i Krzysztof Jelenowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

skrzydła, których by to nie, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiące Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i traczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy.

0: Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
1: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
2: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku, o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
3: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych, wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
2: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
4: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyckiego ratusza, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
5: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
2: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku w Czerwionce-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowania do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenie obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
6: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
2: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
7: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas Iwona Kutyna.
8: Srebrna Pia Skrzyszowska, Polka druga na 100 metrów przez płotki. Akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. To będzie spektakularny pokaz, zaćmienie, spadające gwiazdy i parada planet.
7: 23.
8: Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Do złota zabrakło jej zaledwie 0,001 sekundy. Ostatecznie po analizie ujęcia z fotokomórki mistrzynią została Holenderka Nadine Visser. Srebro Skrzyszowskiej to nasz drugi medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Wczoraj także srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku zeszłego roku skoczyła z wysokości 2 metrów na poduszkę, która nie do końca była nadmuchana. Oskarżeni to dwaj pracownicy, Jan Z. oraz Dawid S. Według prokuratury narazili dziecko na śmierć. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Mężczyźni w czasie przyjęcia urodzinowego nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Dmuchawa na poduszki nie była włączona. W konsekwencji doszło do wypadku, w którym dziewczynka doznała licznych obrażeń. Mówi mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.
10: Złamania kręgosłupa oraz obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres

0: również musi mieć dochody. No i pomysł był taki, żeby z tych nadmiarowych zysków koncernów pokryć koszty wprowadzenia niższych cen paliw na stacjach benzynowych. No to jest bardziej pytanie do pana prezydenta, który z jakichś niewiadomych mi powodów zablokował wejście w życie tej ustawy.
1: Na razie nie wiadomo, czy i jakie rząd znajdzie wyjście z sytuacji. MSWiA chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią od września do 19 tysięcy. To spadek o 98%. Informacje o poderwaniu polskich myśliwców będą do nas wysyłane SMS-em. Wykorzystywany ma być do tego alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To zmiana, która pojawia się po incydencie, kiedy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie i po fali krytyki dotyczącej braku informacji, mówi wiceminister Tomczyk.
2: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
1: W sprawie dodatkowych alertów trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Rosyjskie zakłady zbrojeniowe zwiększyły produkcję, jak alarmuje ukraiński wywiad, wykonują nawet 200% normy, jeśli chodzi o miesięczną produkcję rakiet balistycznych. Moskwa chce wykorzystać ukraińskie braki w amunicji przeciwrakietowej i zniszczyć obronę. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
3: To, co nie udaje się na samym froncie, w ostatnich tygodniach działa na zapleczu wojny. Praktycznie wszystkie rosyjskie rakiety docierają celu, a przy zwiększonej produkcji zniszczeń będzie jeszcze więcej. Jak ostrzegają służby, zima może być bardzo trudna, bo już i tak ukraińska branża energetyczna w ponad połowie została zniszczona lub uszkodzona. Wkrótce w Rosji ma ruszyć także kolejna fala mobilizacji, a na front trafić ma nawet 500 000 dodatkowych żołnierzy.
1: Kijów próbuje przymusić Kreml do rozmów pokojowych, skutecznie niszcząc rosyjski biznes paliwowy. Na razie jednak Rosja negocjować nie chce. Antykwariaty przeciwko sprzedawaniu książek firmom rozwijającym sztuczną inteligencję. Egzemplarze mają być wykorzystywane do testowania modeli AI. Oferty masowej sprzedaży książek trafiają do polskich antykwariuszy. Washington Post informował, że w USA firmy skanują strony, rozcinają grzbiety i niszczą egzemplarze. Polska Izba Książki jest temu przeciwna, mówi jej członkini Aldona Mackiewicz.
4: No, oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorek, autorów rzecz jasna i wszystkich po kolei współtwórców książek.
1: W Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się w Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych. To będzie fantastyczne zjawisko na niebie. Jutro zaćmienie Słońca i Perseidy, a nad ranem parada planet. W jednej linii na niebie ustawią się Merkury, Jowisz, Mars, Saturn, Uran i Neptun. Na obserwacje szykuje się m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Całkowite zaćmienie najlepiej będzie widoczne w Hiszpanii. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Nad Polską będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zakryje ponad 80% tarczy słonecznej. Ostatnie takie zjawisko było widoczne 27 lat temu. Teraz dojdzie do niego wieczorem po godzinie 19, wyjaśnia Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik.
6: Zaćmienie będzie zachodziło zaraz przed zachodem Słońca, więc Słońce schowa się dokładnie 5 minut po tej fazie maksymalnej, co może już sprawić, że z większości miejsc tego nie zobaczymy.
5: W Polsce najlepiej zaćmienie będzie można obserwować nad morzem na północnym zachodzie.
1: Eksperci przestrzegają, zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie ochronią wzroku przy obserwacji zaćmienia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiąco-Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i traczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyckiego ratusza, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
5: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku, w Czerwiąco-Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowana do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenia obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
6: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
0: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.

0: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Zdobyła srebrny medal, uzyskując czas 12,67. Tak mówiła po tym biegu.
1: No myślałam, że to ja jednak zwyciężę, że tak czułam. No niestety Nadine była lepsza tą jedną tysięczną jedynie, no bardzo mało to jest. I jestem zadowolona z tego, że jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro. Ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet, ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
0: Dla 25-letniej Skrzyszowskiej to 4. medal Mistrzostw Europy w karierze. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana została Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej. Została też zawieszona w prawach członka partii. Premier zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do 3 podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. W tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
4: Podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
2: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W Łodzi powstanie centrum zbrojeniowe. Tamtejsze wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały z Boeingiem umowy, które otwierają drogę do utworzenia w mieście autoryzowanego centrum serwisowego Apache. W ramach offsetu polski przemysł ma uzyskać dostęp do amerykańskich technologii, wiedzy i kompetencji niezbędnych do utrzymania nowoczesnych maszyn. Projekt to nie tylko nowe kompetencje dla polskiego przemysłu obronnego, ale także znaczący wzrost zatrudnienia w łódzkich zakładach, zadeklarował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia.
0: W 2024 roku Polska podpisała umowę na zakup 90.

0: w fazie budowania. Fregaty budowane w ramach programu Miecznik to nowoczesne okręty zaprojektowane tak, aby pozwalały zwalczać okręty podwodne, ale też wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim.
1: To są aktualności jedynki.
0: To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, którego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca. Rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29, zapowiada popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
2: Kwadrans po 19 coś się zacznie dziać. Już ten księżyc, który będzie nam zakrywał słońce, będzie nam wyżerał ten dzienny blask, a słońce będzie coraz niżej. Ono będzie naprawdę niziutko nad horyzontem. Pewnie już będzie czerwonawe i wtedy zacznie się cały spektakl. No właśnie mniej więcej około godziny 20, może chwilę po godzinie 20, słońce będzie prawie zachodziło i będzie tylko taki, no dosyć wąski sierp, czerwony sierp słońca, odwrócony rogami w dół, nisko nad horyzontem. Tak więc to zjawisko rzeczywiście będzie piękne.
0: Trzeba pamiętać o tym, by nie obserwować zjawiska gołym okiem i stosować specjalistyczne filtry, które uchronią wzrok przed uszkodzeniem. W niektórych częściach Europy, m.in. w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca widziane ze Starego Kontynentu. A po zakończeniu jednego z astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy. W nocy ze środy na czwartek czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Miejscami na północy kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 8 do 12 stopni. W dzień w południowej połowie kraju zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane oraz duże. Na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 24 stopni. Wiatr słaby na północnym wschodzie i nad morzem, okresami umiarkowany.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest środa 12.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiące Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i traczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku, o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyckiego ratusza, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
5: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku, w Czerwiące Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W obranych próbkach pochodzących z nowego wid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowania do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenie obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nauczyły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
6: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
0: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie Nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.